0: uchylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Budzisz się po weekendzie i od razu dostajesz na start Ila Jokesa.
1: I to jest
0: właśnie poranek we Wstawaj, Nie Udawaj. Super, że akurat z nami jesteś od samego rana.
2: Dzień dobry. Tymczasem w zachodniopomorskim, słuchajcie, mają białą wiewiórkę. To jest absolutna gwiazda lokalnych lasów. No jaka jest wiewiórka zazwyczaj?
0: No, ruda. Ruda?
2: No to ta jest biała właśnie.
1: I szalona. Ale nie, to jest super, bo ta wiewiórka się szykuje do zimy, no i przyjdzie zima, ona już będzie taka gotowa, cała taka na biało.

0: Fajnie?
1: No pewnie, że fajnie. Tak wam gramy od rana. Back to you w RMF Max.
2: I wiemy, że już jesteście na nogach. My to wiemy, bo słuchacie RMF Max, słuchacie poranka i wiemy, że chcecie również się podzielić, jaka praca nie śpi.
3: Mamy tutaj otwartą galerię wszystkich prac, które nie spały w zeszłym tygodniu. No i żeby wymienić tylko kilka pierwszych: żołnierze, sądy, piekarze, rolnicy, kierowcy autobusów między innymi oraz pani z przedszkola i ze żłobka. No i możesz dołączyć do tej galerii naprawdę wyjątkowych ludzi.
1: Właśnie, bo może brakuje twojej pracy, a może właśnie też jesteś z którejś z tych prac i musisz dać znać wszystkim, że nie śpisz. Koniecznie się odezwij, nawet jak miał być to twój taki pierwszy raz, jak się do nas odezwiesz.
2: Teraz wejdź na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, a potem cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi.
1: I wszyscy są z tego dumni. Duma 1000!

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Buongiorno, jeszcze przed godziną szóstą mówią wam The Colors, to Italo Disco w RMF Max. Przed szóstą też przypominamy, że możecie być razem z nami, chwaląc się, jaka praca nie śpi. Czekamy tak. Cały czas na wasze głosówki.
1: Tak, a my teraz najuprzejmiej zaprosimy was wszystkich.
2: Szanowni Państwo,
1: o godzinie szóstej będzie Flash.
2: Więc bardzo prosimy szanownego Państwa, żeby teraz zostać, posłuchać najważniejszych informacji.
1: Koniecznie.
2: Proszę usiąść, rozłożyć płaszcz.
1: No, elegancko.
3: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Ponad 150 policjantów trenowało na włocławskim stadionie. Funkcjonariusze przygotowywali się do zabezpieczania imprez masowych. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Policjanci z Włocławka oraz Bydgoszczy ćwiczyli taktykę działania w zwartych pododdziałach. Funkcjonariusze trenowali reakcję na zagrożenia, do których może dochodzić w trakcie imprez masowych. Ćwiczenia pozwalają lepiej przygotować się do zabezpieczania wydarzeń oraz szybkiego reagowania na sytuacje, w których dochodzi do zakłócenia porządku publicznego.
4: Tyle od naszego włocławskiego reportera, Bartka Sekleckiego. Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji lub szybki powrót na rynek pracy. I to całkowicie za darmo. W Inowrocławiu realizowane są projekty Nowe wyzwania, nowe możliwości oraz Stawiam na własny rozwój zawodowy. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Widzimy tutaj szansę dla osób, które chciałyby otworzyć własną działalność gospodarczą. Warunek tak naprawdę jest jeden. Trzeba być zwolnionym z pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub też otrzymać wypowiedzenie od pracodawcy. I na co osoba może liczyć? Może liczyć na bezzwrotną dotację.
4: A o jakiej kasie mowa?
6: Maksymalnie licząc do 56 tysięcy złotych, generalnie średnio liczymy na każdego uczestnika projektu około 40 tysięcy złotych. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju działalności gospodarczej, jaka by miała być otwarta. W tej chwili jest to druga edycja, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, ponieważ ostatnia szansa na złożenie dokumentów na otwarcie działalności gospodarczej będzie na początku przyszłego roku.
4: Mówiła Magdalena Stefańska z Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego Persona. Na koniec w RMF Max zaglądamy do Centrum Kultury Browar B, gdzie jeszcze w tym miesiącu odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Modelarskiego. Więcej na ten temat powiedziała nam dyrektor placówki Lidia Piechocka-Witczak.
7: 17 i 18 października w Browarze odbywać się będzie kolejne już wydanie, kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu. To wydarzenie, które jest okazją do wymiany doświadczeń, a także prezentacji pasji modelarzy redukcyjnych, którzy przyjadą do Włocławka z całej Polski.
4: A co między innymi będą mogli zobaczyć uczestnicy festiwalu?
7: Kilkaset modeli wykonanych z kartonu, a także plastiku i żywicy w kategoriach lotnictwo, broń pancerna, statki i okręty, pojazdy oraz dioramy. Będą także figurki. Każdy model to nie tylko efekt pracy rąk modelarzy, ale również bardzo ciekawe historie.
4: Festiwalowe atrakcje będą na was czekać w sobotę od 13 do 17 oraz w niedzielę od 9 do 13. Wstęp jest wolny.
2: Zimno tak trochę o poranku, nie? Już chyba trzeba powoli wyciągać
0: czapeczkę. Nie mów tego?
2: Nie? Mam mówić?
1: Trzeba się po prostu ubrać w warstwy wierzchnie.
2: To o to chodzi w tym wszystkim, w tej zabawie. Dziękuję. 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.

0: Tame Impala jak wasza ulubiona kawa. A nie, w mojej głowie to się rymowało tutaj, nie? Sorry, 8:06 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to dobrze, że wy jesteście i przy okazji chyba, że chciałeś coś zarymować.
3: No, no nie, że i wszystko, Tame Impala, wszystko od rana za leci szybciej.
2: No, no i dobrze, to dobra, to jednak ja powiem. Super, że wy jesteście z RMF Max od samego rana, bo w poniedziałek od godziny 6 nie śpicie i wysyłacie nam głosówki. Jaka robota nie śpi?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich techników sterylizacji medycznej.
2: Szacunek, poważna robota, jajse tam nie robicie.
5: Na pewno, na pewno.
6: Siemka, tutaj Boguś, spawacze już na nogach.
2: O, wiadomo, ale on mimo wszystko zaspawany, na 100%, nie w masce.
7: Siemano, oczywiście zło nie śpi, taksiarze też.
0: Nie no, taksiarze o tej porze to samo dobro jest, że ktoś zaśpi.
2: Całe szczęście, że wy jesteście, no to jest super sprawa.
8: Cześć, z tej strony Jarek Barber z Kwidzyna.
2: No kogoś chyba ogoli dzisiaj, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Super, że jesteście, to bez was ten program po prostu nie istnieje.
9: No jak to nie śpi? Budowa nie śpi.
0: No wiadomo.
2: Budowa, au. Dużo dzisiaj było, nie?

0: Można fajnie? Można? MJ Deli, Deli Supreme, RMF Max. To jest porządny jednak numer, trzeba przyznać.
1: No, trzeba tak powiedzieć to wprost.
2: No co, no na zimę będą wyższe rachunki w sklepach niestety.
1: O, co się stało? A co drożeje? Gaz?
2: Chleb, ziemniaki, czekolada zimą będą droższe. To są najnowsze prognozy głównego...
1: Głównego statystycznego. Tak, bo widzę, że masz GUS zapisany. Znaczy to jest jednocześnie dobrze, ale z drugiej strony no w te święta nie będzie Mikołaja ani z czekolady, ani z ziemniaków. No sorry, nie?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku.
8: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
9: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
10: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
12: Szukasz zakwaterowania dla pracowników? Centrum zakwaterowania dla firm w Kruszynie prowadzone przez pensjonat Michelin. Komfortowe pokoje i wyposażone mieszkania. Oferta na krótkie i długie pobyty. Tylko 400 metrów od budowy powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Obiady pracownicze na dowóz i catering. Zadzwoń 727 170 602. Zakwaterowanie i catering dla Twojej firmy. 727 170 602.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Wow! Asher, Pitbull i my o 6.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i wy przede wszystkim, bo ta zabawa jest dla was. Chodzi o to, żeby trochę rano o poranku się wyluzować. No i żeby przede wszystkim znaleźć klucze, bo to jest zabawa, gdzie są moje klucze.
3: Gdzie są klucze i nie ma złych odpowiedzi.
0: Absolutnie.
3: Nagrajcie koniecznie głosówkę, zwłaszcza jak miałoby to być pierwszy raz.
0: Dobra, Mateuko, wyciągaj to w końcu.
3: Głęboki wdech.
0: Dawaj.
2: Uwaga.
0: Za coś tymi kluczami, gdzie ty je schowałeś, chłopie, nie?
2: No. To nie jest proste. O. Słuchajcie, to może być wszystko, co to jest. Będziecie mogli za chwilę zobaczyć na Instagramie poranek RMF Max, a na razie prosimy was po prostu o głosówki. Gdzie są klucze?
0: Ale to jest altana ogrodowa. Także teraz nagrywaj głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Gdzie to brzmi? Na jakie miejsce, w którym Mateuko mógł schować klucze?
1: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale dzisiaj trudne, no naprawdę trudne.
2: A to jest nowa Taylor Swift w RMF Max.
3: Porozsypywałem wszystko.

0: Bez końca. Jest nasze słońce o poranku Oscar Sims i jego Bez końca w RMF Max. Jest już 9 po wpół do 7 w RMF Max. Finał zabawy.
1: Pytaliśmy was o to, gdzie są klucze. Dzisiaj to edycja wiata ogrodowa.
2: Tak jest.
1: Co się może wydarzyć? Brzmi to tak. Mhm. Ciekawy odgłos, ale jak zwykle nie zawiedliście swoją fantazją.
3: Ludzie, wy wiecie, jaką głosówkę nam nagrać na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
4: Jak dla mnie to te klucze są schowane w słoiczku popeta.
1: Tak, po tych butelkach.
0: Po butelkach,
3: kaucyjnych. No wiadomo, zakręcony jak słoik, nie? No.
5: Klucze są w worku po nawozie bydlęcym.
1: Wiadomo, sprawdziliśmy, nawóz dowozi ostro, to prawda.
3: Ale co chodzi o to, że Mateuszko jest taką świnią, czy coś? Nie wiem, o co chodzi. No.
1: Bydlęcym.
3: Bydlęcy, dobra.
0: To co innego, a to co innego, Filip.
3: A jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie naprawdę są klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama. Poranek RMF Max, tam już jest rozwiązanie naszej zabawy.
6: Reklama. Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A, to pan zaleca. Tak. Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A, to pan zaleca.

0: już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
3: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia,
15: tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: pum pum girl.
1: Bum bum i 6:50 się zrobiła w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuszko.
4: I specjalnie dla was najnowszy ranking najchętniej czytanych książek na świecie. O, jest takie zestawienie. Na pewno jesteście bardzo ciekawi. Na pierwszym miejscu mamy oczywiście Biblię, na drugim miejscu jakieś tam książeczka Mao Tse-tunga, cytaty, ale trzecie miejsce już pojeżdżają takie tematy ciekawe. Harry Potter, saga. Potem Władca Pierścieni, na czwartym Alchemik, to czytaliście na pewno, Kot Leonarda da Vinci, a na siódmym Saga Zmierzchu. No, nie. grube dzieła.
5: Nie, no. Prawda, ja się nie zgadzam, bo najczęściej czytane są gazetka z promocjami z Biedry, skład szamponu albo skład na przykład płynu do dezynfekcji toalety.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
5: Odświeżacz powietrza też jest ciekawy podobno.
1: Mhm. I to zawsze.

0: Najlepszy humor od samego rana to tylko z RMF Max. Axwell Ingrosso i More Than You Know za nami.
1: Z dobrych rzeczy i ważnych rzeczy mamy dla was też Flash, Sport i Pogoda. To wszystko punktualnie o 7:00. Zostały 4 minuty.
2: Więc no warto.
1: Hop, hop, hop, ale zostańcie przy radiu.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: DKF 8 zaprasza na kolejny seans filmowych podróży z Orlenem. We wtorek, 13 października o godzinie 18:00 w Teatrze Impresaryjnym zabierzemy Państwa w niezwykłą podróż nad Ocean Słów. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jeśli kochasz literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możesz przegapić. Dzięki finansowaniu Fundacji Orlen wstęp na seans jest bezpłatny. Zapraszamy też na nasze kolejne seanse.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.jama.pl. I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.
9: Minęła 7, czas na Flash Sport i pogodę. I jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, miło w końcu tu być. Do 4 razy sztuka. Po 3 nieudanych próbach Łukasz Gibała w końcu został prezydentem Krakowa. Zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska niecałe 38%. Nowy prezydent zapowiada, że przed Krakowem 2 trudne lata.
11: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
10: Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa?
11: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
10: Frekwencja w wyborach w Krakowie wyniosła nieco ponad 44%. Z Małopolski przenosimy się na Mazowsze. 9 szkół w mieście i gminie Wyszków zawiesza dziś i jutro zajęcia. To reakcja na wydarzenia w Leszczy Dole Nowinach, gdzie w czwartek 15-latek zaatakował nożem 3 osoby. Dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić instrukcję postępowania na wypadek ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
12: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
10: Mówiła wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Jeszcze w tym tygodniu mają też ruszyć specjalne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Zimowe zakupy mogą być droższe niż zwykle. Ekonomiści przewidują wzrost cen między innymi pieczywa, czekolady oraz części warzyw, w tym ziemniaków i sałaty. Powód? Coraz słabsze zbiory spowodowane suszami, upałami i gwałtownymi zmianami pogody. Do tego dochodzą wysokie koszty energii, transportu i produkcji. A skoro już o pieniądzach i gospodarce mowa, dzisiaj poznamy zdobywcę tegorocznego Nobla z ekonomii. To ostatnia z nagród przyznawanych w tym roku naukowcom, których odkrycia mogą zmieniać nasze życie na lepsze.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: I tenis. Na otwarcie Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
13: Mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
10: Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Bramki, kontrowersje i dużo dyskusji po końcowym gwizdku. Legia Warszawa ograła Wisłę Kraków w hitowym meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Do tego spotkania między innymi wrócimy we Fleszu za godzinę. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów wygrali Memoriał Arkadiusza Gołasia. W finale pokonali Skrę Bełchatów 3-0. Rekord frekwencji i kenijska dominacja. W 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim najlepsi okazali się Derek Czege i Valentin Benedek. Na starcie stanęło ponad 16 tysięcy osób.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: No i to będzie typowo jesienny poniedziałek. Sporo chmur, lokalnie pojawią się opady deszczu. W górach zrobi się już bardziej zimowo, wysoko w Karpatach może popruszyć śnieg. 7 stopni w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Warszawie. Dziś maksymalnie 13 stopni, tyle zobaczymy we Wrocławiu czy Szczecinie. No i niemal wszędzie, co ważne, możliwe też krótkie przejaśnienia. Warto więc od czasu do czasu spoglądać się w niebo.
7: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
14: Będziemy patrzeć w niebo i liczyć, że spadnie nam co, nie wiem, jakaś dodatkowa pensja, premia w pracy, albo gwiazdka, przynajmniej jakąś pomoc przy poniedziałku. Dzień dobry, super, że jesteście z RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
9: Karola Kowalska.
14: Mateusz Marek.
9: Filip Kliber, zdążyłem.
15: Sprawdzałem, czy pamiętacie swoje imiona i nazwiska. I Kinga Nyga też jest, która wróci za godzinę.
10: Będę chętnie.
15: Dziękujemy bardzo. Fastboy Music Sense tymczasem.

0: To jest poranna siłownia z Dua Lipą. Training Season w RMF Max 10 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz pora na to, żeby przyszła nasza zabawa do tablicy. Proszę, szukamy... Szukamy ludzi, którzy jadą do szkoły, mają na pokładzie tak zwanego bąbelka, level dowolny, ale najlepiej, gdyby to był zakres wiedzy z podstawówki. Mm-hmm.
4: I dzisiejsza kategoria, moi drodzy.
2: Dzisiejsza kategoria.
4: To jest biologia.
0: Także... I teraz już wam mówimy, co będzie się działo w związku z tym. Wymyślacie nazwę drużyny samochodowej, biologiczną, którą my potem będziemy wybierać. Wybieramy tę najśmieszniejszą, najbardziej biologiczną. Przysyłacie nazwę drużyny na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów SMS-em. No a potem zadajecie nam pytania właśnie z biologii w finale zabawy.
3: I to nie martwcie się, bo to my się będziemy męczyć, my będziemy odpowiadać, a wy będziecie mogli wygrać po prostu stówkę kieszonkowego.
0: Wow! Tak,
4: także wyślij teraz na numer 3001 nazwę swojej biologicznej drużyny samochodowej.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Ale dzisiaj się spocimy, coś czuję.
3: Powtarzam, protesty, pantofelki.
0: Nic to nie da. Nic to nie da.

0: Najlepsze towarzystwo z wami w drodze do pracy. Temper City is Self-Aware w RMF Max, 17 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale Karola jest teraz zadowolona, ale za chwilę taka szczęśliwa nie będzie, ponieważ w naszej zabawie do tablicy, proszę, jest z nami już ekipa kasztanów, czyli Agnieszka i Lena. Siemano! Siemano, cześć dziewczyny, super, że z nami jesteście od samego rana i już za chwilę będziecie zadawały pytania.
4: Dzisiejsza kategoria to biologia, będzie grillowane, są przygotowane dwa pytanka. Myślę, że możemy spokojnie odpalać naszego tradycyjnego dżingielka.
3: Przede wszystkim, Lena, jesteś gotowa?
4: Halo, halo, Lena.
5: Czego zbudowana jest komórka?
3: A, poczekaj jeszcze, dobra, musimy odpalić.
2: Do tablicy, proszę.
4: Dobra, i teraz na spokojnie, głośno, wyraźnie, pytanko pierwsze od Leny.
5: Z czego zbudowana jest komórka?
0: O. Komórka. No to tak, ekran, klawisze, antena, port ładowania.
4: Tak się nie wypisz łatwo.
3: Ale Karola, przecież to jest pytanie z czwartej klasy podstawówki, no.
0: No wiem, no jest jądro komórki.
3: Okej.
0: Okay. No, i jest...
3: ona idzie dobrze, no.
0: Nie pamiętam, a mogę narysować?
3: Tak, możesz.
0: Bo ja umiem to narysować. Dobra. Jest taki jakby
5: jaj. Ale jądro to już dużo.
3: Dobra.
0: Yes! Dobra.
3: Dobra, czyli jest pół punkta, dobra?
0: Pół kompromitacji to jest.
3: Dawaj, Elena,
4: drugie pytanie.
5: Ile organów ma człowiek?
0: Rany wosk.
3: Konstytucyjny.
0: Chociaż
3: pisuję, jeden wymień.
0: Mogę wam wymienić.
5: Kluczowych, no może te kluczowych.
0: Mhm. No to tak, mózg, serce, nerki, wątroba. Co tam jest jeszcze?
3: Lena, to oznacza, że... Wygrałaś u nas! Elegancko zgrillowałaś Karolinę, a my teraz będziemy się śmiali z niej do końca dnia.
4: Hey. Przeczytałem, że od 78 do 315, ale nie wiem, kto ma 315, a kto 78.
0: Ja mam 78.
5: 5 kluczowych było wymienione. Najważniejsze. Tak.
4: Dobra, dziękuję.
3: Super, że się z nami bawiliście i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez cały dzień, ponieważ to była zabawa do tablicy, proszę, która wraca codziennie o godzinie 7 w poranku RMF Max. Ale się spociłem.
0: Ja się spociłam.
3: Wszystkimi organami. Dzięki, Lena, za to.

0: Yeah. Ale elegancko wjeżdża, to o tej porze to Offenbach, Four to the Floor oczywiście w RMF Max.
1: Elegancko też wjeżdżają newsy, takie newsy lubimy czytać, lubimy wam przedstawiać. Poranku Marcin Bułka wyróżniony, bramkarz polskiej reprezentacji, został doceniony w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra na co dzień, został bramkarzem września. No ty się śmiejesz.
2: A dostał
1: się,
2: czy... puchar, pieniądze, co dostał?
1: Dostał po prostu nagrodę dla najlepszego bramkarza.
2: No okay. Fajnie. I może sobie teraz zjechać i zatankować do pełna na przykład. Fajnie.
0: Marcin Bułka to chyba brat tego tam Damiana Chleba, nie? Czy wiem.
2: Przemka Bagiety.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Wątarski, autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek, Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
6: Skoda.
7: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
13: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
14: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
15: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Włocławek 89,2 FM.

0: Ulala, co to jest za poranek w RMF Max? 7:33 i Lady Gaga.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Nie uwierzycie, co nowego na autostradzie.
4: Tym
3: razem jest nowa niespodzianka. Odpalają najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości na A2. No tam będzie teraz tak, trzeba radykalnie zwolnić, bo ze 140 do 70.
4: Połowa?
3: Na odcinku okazuje się prawie 50 km trzeba się dopilnować. Tak.
5: Ja myślę, że powinni zrobić takie bramki, słuchajcie, że na starcie już płacisz za wszystko z góry i po prostu jedziesz normalnie, niczym się nie przejmujesz, tylko żeby tam remontu nie było.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: To już prędzej uwierzę w to, że remontu nie będzie.

0: Najlepiej na dojazdy do pracy wjeżdżają hity od RMF Max, Tobi Romeo i Fly High o godzinie 7.39, a u nas same najważniejsze informacje.
1: No i o tej porze startujemy z tym tygodniem w złotej kumulacji. Dzisiaj słuchając RMF Max możesz wygrać 1 000 000 złotych.
2: Tak, minimum w sejfach jest 5 koła, no ale można wygrać właśnie grubą bańkę. Tylko ile tak naprawdę to jest 1 000 000 złotych?
0: No i właśnie ja sobie to przez weekend próbowałem policzyć, nie? No. I wyszło mi, że tak, mógłbym sobie kupić domek w górach taki z kominkiem. Okay. Żeby sobie siedzieć po prostu na jesień, bo tak chcę.
1: Okay.
0: Kupiłbym sobie tak samo nowy samochód z salonu, żeby dojechać do tego domku, no bo
1: super,
0: wiadomo, jakoś trzeba.
2: No.
0: I w sumie zostałoby mi jeszcze spokojnie z 500 000 złotych.
1: No,
0: to jest taka kasa,
1: to
0: nie?
1: To jest tyle pieniędzy, no.
2: No dobra, no w sumie jak faktycznie wybierzesz odpowiedni domek, odpowiedni samochód, to się spokojnie zmieścisz.
0: To prawda.
2: Ale to jest realne. Realnie można spełnić wiele swoich różnych marzeń. No i tak, no fajnie jest pomarzyć, co by było, gdybyśmy wygrali bańkę, no ale lepiej jest się jakby za to wziąć i spróbować, niż tylko marzyć. No.
1: No i dlatego teraz bierzemy telefon do łapki i wysyłamy SMS-em hasło Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i wchodzicie do gry i minimum ile wygracie, możecie wygrać.

0: Remontujesz? Nie pękaj jak stara płytka. Taniapłytka.pl ma już 20 lat. Z okazji 20-lecia zgarnij aż 20% rabatu na towary z naszego magazynu. Wystarczy zakup za 1000 zł. Promocja tylko do końca roku. Zapraszamy na Toruńską 147 we Włocławku lub na taniapłytka.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Cześć, tu Wletka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.

0: Tak jest, właśnie jest RMF Max, bo to były Mrozu i Kacperczyk, ponieważ nazywają się Mrozu i Kacperczyk.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: No i tak śmiesznie jest u nas.
0: Taka prawda, no.
4: To taka prawda, no.
0: No robią fajne piosenki, nazywają się Mrozu i Kacperczyk.
3: No i tak jest.
0: Wszystko, no.
3: Jak się nazywa ta pani, o której mówi cała Polska, to nie wiemy, ale pani z województwa mazowieckiego miała niezły rajd w weekend po podchalu. Najpierw została pouczona przez policjantów, że wyrzuca papierki przez okno z samochodu i że tak
0: słusznie.
3: Nie wolno. No, panowie ją policjanci sprawdzili, tam nie była pod wpływem. Okej, puścili ją wolno. No ale potem pani się odpaliła, słuchajcie, i tak, uszkodziła po drodze dwa budynki stacji benzynowych, uszkodziła samochody, motocykl, po czym zatrzymała się na ogrodzeniu, no i wtedy to już chyba nie było tak wesoło.
4: Może pani myślała, że chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej punktów w tej zabawie, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: No i gwiazdki pewnie też, nie?
4: Tak, no bo jest miesiąc do premiery GTA 6. Może o to chodzi.
3: Może chce być postacią w tej grze.

0: Nie no, my to wam zazdrościmy, że możecie z tym numerem jechać do pracy i do szkoły. Wasted w RMF Max, 5 minut przed godziną 8, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres. Wiadomo, no wchodzi sobie w koszta najlepiej, nie? Ekspresem sobie to zrobić. Tylko, że się okazało, że ekspres miał tylko jedno zadanie. No nie uwierzycie co? No parzyć kawę.
2: Aha.
1: A w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
2: Aha, bo był wpięty w sieć.
1: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres, nie to co my.
2: To była taka kawa, która kopia, ale chyba kopie kryptowaluty.
1: My już kopiemy informacje. Najważniejsze. Kinga Dyga w gotowości. Za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
7: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherys Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.yama.pl. I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Sylwia.
15: We are the Swedish House Mafia.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Włocławek 89 i 2 FM.
0: Na zegarach jest punktualnie 8, Kinga Nyga w studiu, a to oznacza jedno, Flash, Sport i prognoza pogody już teraz w RMF Max.
3: Szkoły pod szczególnym nadzorem. Dzisiaj policjanci ponownie pojawią się przy placówkach w całym kraju. Te działania to reakcja na ostatnią falę niepokojących incydentów w polskich szkołach. Do wczoraj zatrzymano 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat. Policja apeluje do uczniów o rozsądek i czujność.
13: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
3: Mówił Beniamin Kubiak-Piłat. Koalicja rządząca traci drugie największe miasto w Polsce. W Krakowie wybory prezydenckie wygrał Łukasz Gibała, który zdecydowanie pokonał kandydatkę KO i PSL-u Monikę Piątkowską. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów.
14: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
3: Łukasz Gibała wygrał w każdej grupie wyborczej, jeżeli chodzi o wiek głosujących, a najchętniej poparli go młodzi. Międzynarodowa grupa przestępcza odpowiedzialna za oszustwa bankowe Rozbita zatrzymano 12 osób, w tym dwóch Rosjan, którzy mogli wyłudzić co najmniej kilka milionów złotych. Co wiadomo o zatrzymanych?
15: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy.
3: Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, dodaje Krzysztof Zasada. To pieniądze, które mogą zaprocentować za kilka lat. Dzisiaj w RMF Max przyglądamy się pracowniczym planom kapitałowym. Co to za program?
16: Pracownicze plany kapitałowe to program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo.
3: Mówiła Marta Dam-Świerkowska, członkini zarządu PFR. O PPK będziemy jeszcze dzisiaj mówić w RMF Max. A jeżeli na Mazowszu usłyszycie dzisiaj syreny alarmowe, nie ma powodów do niepokoju. Ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Potrwają one do piątku.
20: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Flesz sportowy o 8 rozpoczyna Ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała u siebie z Wisłą Kraków 2-0. Niektóre decyzje sędziowskie wywołały kontrowersje.
21: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
3: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Powtórki potwierdziły, karny Wiśle się należał. Kryzys Widzewa Łódź nadal trwa. Łodzianie czekają na zwycięstwo od 9 sierpnia. Tym razem ulegli w Gliwicach Piastowi 1-2. Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0. Teraz angielskie boiska. Piłkarze Manchesteru City wygrali z Liverpoolem 3-0 w 6. kolejce Premier League. I na koniec Formuła 1. Nocne Grand Prix Singapuru miało tylko jednego bohatera. Max Verstappen od startu do mety był poza zasięgiem rywali.
20: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Kurtka się przyda, parasol również, ale jesień nie zamierza dzisiaj całkowicie odbierać nam dobrego humoru. Na niebie ma być więcej chmur niż słońca. Miejscami przelotnie popada, ale spokojnie, nie zabraknie też przejaśnień. Najwięcej szans na nie mają mieszkańcy zachodniej Polski. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, a więcej słońca i wyższe temperatury, to już sobie sprawdziłam, od czwartku.
22: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: Dostaliśmy taką informację na Facebooku, że pozdrawiamy jadących do pracy, pozdrawiamy jadących do szkoły, a nie pozdrawiamy jadących do przedszkola. I najmłodsi słuchacze RMF Max są bardzo niepocieszeni, także...
1: 3-4.
2: Pozdrawiamy!
1: I gramy z Alię specjalnie dla nich. Tylko kochaj mnie. Wasza ulubiona Zalia. 4 po 8. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek. Kinga. Fajnie, dzięki za flesz.

0: To jest weekend jeszcze cały czas w poniedziałek. David Guetta, Neo i Akon w RMF Max. A wy słuchacie? Wstawaj, nie udawaj.
1: Nie, zastanawiacie się, wiemy, że myślicie nad tym, zastanawiacie się, czy to jest prawda, czy ludzie naprawdę wygrywają u nas te pieniądze, o których my mówimy. I no, kurczę, oczywiście, że tak. Codziennie jest do tego okazja i dzisiaj można zgarnąć minimum 5 tysięcy, ale można też zgarnąć naprawdę ten milion naprawdę. Teraz, słuchając także RMF Max.
2: No. Naprawdę, to jest takie proste. To trzeba tylko wziąć telefon do ręki, naprawdę telefon ten, który masz w kieszeni albo który masz w torebce. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,90 z VAT-em i już jesteś w grze o minimum 5 tysięcy, a nawet milion złotych możesz wygrać.
0: No i to jest tak, my tutaj, wiecie, pracujemy w radiu, kończymy program, ale przechadzamy się tymi korytarzami. Więc sejfy są? Są.
2: Są.
0: Pieniądze w sejfach są?
2: Są.
0: Są, widzieliśmy.
1: Znamy ludzi, którzy prowadzą finał po południu. Jest, to dzieje się i rozdają tą kasę.
0: No więc skoro jakby mówimy, że to działa, no to naprawdę działa. Zgłoś się już teraz po milion złotych w RMF Max. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7467. RMF Max 7467. Tak. Mega prosty numer.
1: Trzeba próbować.

0: I wszystkie dzieciaki w samochodzie śpiewają. La, la, la, la, la. To Velo, to Kim Body, 18 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj, RMF Max.
1: Słuchajcie, są pierwsze wnioski po takim pilotażowym programie skróconego czasu pracy w różnych krajach europejskich. Tam badano, jak, co by się działo, jak będziemy pracować mniej, krócej. To pracownicy, okazuje się, są bardziej zmotywowani, bardziej im się chce, są bardziej zaangażowani.
2: Niesamowite. No proszę, niesamowite. Aż strach pomyśleć, jak byliby zmotywowani, gdyby dostawali na przykład, słuchajcie, większe pieniądze.
0: Nie podpowiadaj!
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
7: masz! Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
21: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
22: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
23: Ascorvita Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
22: I po reklamie.

0: Daj, daj, w RMF Max, to jest 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I właśnie o tej porze zapraszamy was na nasz radiowy challenge, który dzisiaj nazywa się: czy poradziłbyś sobie w dziewczyńskim życiu? W roli eksperta Karolina Kowalska.
0: A przepytywani będą Kliber i Mateuko, czyli ja i Mateuko.
3: Bardzo pani profesor, prosimy o pierwsze pytanie.
4: Czy jesteście już gotowi?
0: Mhm. Tak, ja będę nam przyznawał punkty, to jest tak przy okazji. Dobra?
4: No to uwaga. Płacisz za kawę na mieście banknotem 20-złotowym. Ile wydałeś? A. 18 zł? B. 20 zł? Czy C. Szkoda, że nie widzicie ich min. Czy C. Kawa była za darmo?
3: Banknotem to, ja wiem, to jest, jest za darmo kawa. Bo to są pieniądze, co się nie spisują z konta. Nie znasz tego?
4: Tak.
3: To jest dziewczyńska matma.
0: No to dałem?
3: Mam punkt, dobra.
0: Tak jest. No ty wiesz to w ogóle, no dobra, dawaj dalej.
4: Teraz jest proste. Ubierasz się rano do pracy, stoisz przed szafą pełną ciuchów, co mówisz? A, ale mam dużo super ciuchów. B, nie mam się w co ubrać. C, nie kupię więcej ubrań.
0: Nie, proszę cię, to jest akurat proste.
4: O, ty przyznam.
0: No oczywiście, że tak, że nie mam się w co ubrać.
3: Nie mam co się ubrać.
4: Tak jest. No, kolejny uwaga, punkt. Ostatnie pytanie. Nie kupujesz sobie jakimś cudem, po prostu powstrzymujesz się kolejnego balsamu do ust, bo masz ich już 30 w każdej torebce.
0: Aha.
4: Co to oznacza? A, że oszczędzasz 20 zł. B, że musisz użyć pozostałej, dopiero wtedy sobie kupisz kolejny balsam, bo wiadomo, wcześniej nie potrzebujesz.
0: Na pewno
4: czy
0: nie.
4: C, oszczędzasz 20 zł, więc możesz sobie kupić torebkę za 690 zł.
3: Proszę bardzo, czy razem? Oczywiście, odpowiedź C.
0: To ja muszę jeszcze przyznać nam punkt, bo przecież to zasługuje na kolejny punkt, nie?
3: Nie najgorzej nam poszło, co?
4: Wygrywacie 20 zł w gotówce, czyli nic.
0: Czyli 600?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Aha, że 600 to jest nic, no wiadomo. No. Ta matematyka mnie przeraża.
4: Dziewczyńska matematyka.

0: Tak ładnie o poranku to tylko u nas, tylko w RMF Max. Post Malone i Sunflower, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co? Dzyń, dzyń, dzyń, dzwonią dzwoneczki, jadą salę.
1: Dzwonią, sanie. Dzwonią, ale nie dzwonią w Pradze, nie dzwonią w Wiedniu. Okazuje się, że najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy, który będzie w roku 2026 obecnym, nie będzie w tych dwóch miastach. Nie będzie nawet w Krakowie, tylko będzie w Rumunii, w miejscowości
0: już?
1: Krajowa.
0: A ktoś już był w przyszłości, że to wie?
1: Już wiadomo, co na tym jarmarku się pojawi i już został ogłoszony najpiękniejszym jarmarkiem bożonarodzeniowym w Europie. W Rumunii.
2: Rany, no ja wiem, że w Rumunii jest pięknie, ale nie ma tam najważniejszej tradycyjnej polskiej potrawy. Mhm. Pysznego, zakręconego ziemniaka na pityku.
1: No i też inna sprawa, że jak pojedziesz akurat na święta do Rumunii, no to będziesz musiał Kevina obejrzeć z rumuńskim dubbingiem. No to nie wiem, czy to dobrze. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Z tej strony Krzychu.
4: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
5: Hi, this is Denzel.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ten numer robi dobry nastrój od samego rana. All of my love w RMF Max. 10 minut zostało do 9.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchaj, może ty jesteś bogaty, ale mieszkasz w złym mieście, bo okazuje się,
4: że... Być, no.
3: No, bo trzy najtańsze miasta w Polsce to, uwaga, Suwałki, Grudziądz i Toruń. Chodzi o ceny mieszkań, o w ogóle różne ceny i jakość życia.
4: No okej, okay. Czyli okazuje się, że to są najtańsze miasta do życia, tak?
3: Ta,
4: no,
3: ta.
4: To chyba oni po prostu nie tankują u siebie w mieście.
2: O poranku słuchasz RMF Max.
4: No, a zalać trzeba, no.

0: Adam Lambert w RMF Max doskonale brzmi przed godziną 9. Punktualnie o godzinie 9 flash i prognoza pogody, także koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie informacji z rana. RMF Max.
1: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 9:00. Na Flash RMF Max Włocławek zaprasza Ania Łopuszańska.
2: 117 osób zatrzymała do tej pory policja. Od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano w sumie 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne.
3: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych.
2: Informowała Magdalena Greinert.
1: To jest RMF Max Włocławek.
2: Błyskawicznie po 9:00 sprawdzamy sytuację na włocławskich drogach. Spory ruch. Tradycyjnie meldujemy na Kapitulnej, Okrzei, Toruńskiej, na Moście oraz w okolicach Tamy. Większe natężenie aut spotkacie również na Alei Jana Pawła II i Kazimierza Wielkiego. Warunki do jazdy mogą nie być najlepsze, to z powodu możliwych przelotnych opadów deszczu. Noga z gazu. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Propozycja dla przyszłych rodziców. W poniedziałek 19 października o godzinie 11 we włocławskim szpitalu odbędzie się dzień otwarty sali porodowej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Godnego Porodu.
4: Dzień otwarty sali porodowej to jest okazja, aby zobaczyć nasze sale porodowe, porozmawiać z położną, dowiedzieć się więcej o opiece i nad mamą, i nad dzieckiem w pierwszych chwilach po narodzinach. Natomiast to spotkanie, i to jest kluczowe, organizujemy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Godnego Porodu, zainicjowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku. Udział jest bezpłatny, natomiast obowiązują wcześniejsze zapisy.
2: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zmieniamy temat. Różnorodnie, lokalnie i na żywo. Tak zapowiada się nowy przegląd muzyczny Łapnuta we Włocławku. Impreza odbędzie się 24 października w Browarze B. Centrum Kultury zaprasza lokalne zespoły do bezpłatnego udziału w wydarzeniu. Jeśli chcecie zagrać na scenie, skontaktujcie się z działem marketingu Browaru B. Na koniec zaglądamy do włocławskich zbiorów sztuki. Już w niedzielę, 18 października, w gmachu przy ulicy Zamczej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Uczestnicy wydarzenia posłuchają o stylach architektonicznych, które ukształtowały się pod wpływem romantyzmu. Chodzi o historyzm oraz eklektyzm.
5: Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Teraz będzie historyzm i eklektyzm, czyli style architektoniczne bardzo popularne w XIX wieku, które rozwinęły się pod wpływem idei romantycznych.
2: Mówi Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
6: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Przed nami kolejny dosyć szary i chłodny dzień. O poranku mamy 9 stopni, a maksymalnie zobaczymy tylko 11 kresek powyżej zera. Chmur na niebie nie zabraknie i niewykluczone, że gdzieś po drodze przelotnie popada. Kierowcy, warunki na drogach nie będą najlepsze. Wiatr momentami mocniejszy, do 40 km na godzinę. Złe wieści są też dla meteopatów, bo biometr wyraźnie nie sprzyja. Jeśli więc czujecie senność, podwójne espresso na początek dnia będzie dzisiaj najlepszym wyborem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: 5 po 9, żart na start, 3, 2, 1, zaczynamy.
9: Bo dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera.
10: Aha.
9: Jeden kolega mówi, a mój kolega w 5 minut uszkodził i unieuszkodliwił nasz serwer. Mhm. Co ty powiesz, jest hakerem? Nie, cymbałem.
10: No dobra, no i właśnie z tym żartem możecie wejść do pracy dzięki RMF Max. Dziękujemy, to było wstawać, nie udawać.
8: Karola Kowalska,
9: Mateusz Marek
10: i Filip Klimer, a także Somber jeszcze dla was specjalnie.
8: Do jutra, dobrego dnia, pa!

to Margheriti Prima Ballerina. Czy wam jest jakoś tak lżej przez to, że jest poniedziałek? No tak, to jest pytanie retoryczne. Ja mam tak samo, spokojnie. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. To Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Oj, przyszło ochłodzenie. Oj, trzeba będzie jakoś to naprawić. Ale jak my to możemy zrobić? No, mamy tylko i wyłącznie z opału to dobrą muzę, która na pewno grzeje. Przed nami Lost Frequencies i Paraiso, a już teraz utwór, o którym mogliście zapomnieć, ale ja go z chęcią przypomnę, szczególnie, że do poniedziałku pasuje jak ostatni puzzle do układanki. No to co, moi drodzy, grzejemy? Martin Solveig i Hello!

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer, moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
15: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Siedzę na Maxa.
16: Włocławek 89,2 FM.

To jest muzyczny energetyk, ależ to jest dobre. Mrozu i złoto. Złoto to jest na liściach, ale cieszmy się je kochać, ponieważ tak szybko odchodzą. Ależ to były emocje, szczególnie na końcówce. Anvil wygrał z Czarnymi Słupsk zaledwie jednym punktem. Znowu jednym punktem. 79-78 i dopisuje drugie zwycięstwo w nowym sezonie koszykarskiej PGE Basket Ligi. A emocji nie brakowało. Nasi po przerwie zbudowali aż 14-punktową przewagę i wydawało się, że spokojnie dowiozą wygraną do końca. Czarni jednak mieli inne plany i w końcówce ruszyli do szaleńczego pościgu. Zabrakło im dosłownie jednego celnego rzutu, żeby odwrócić losy spotkania. Anvil utrzymał prowadzenie, to najważniejsze. Na pewno nie mogliśmy narzekać na brak emocji, bo po prostu był roller coaster emocjonalny. Pan obok mnie powiedział nawet, chyba nie chciał, żeby to wyszło, że to jest lepsze od seksu.

0: To świeżynka w RMF Max. Miley Cyrus i Best Persuasion. Tak wam właśnie gramy. Wiecie, że ostatnio do internetu trafiło zdjęcie chyba największej polskiej dyni. Na licytacji pojawiła się dynia, która ważyła 918 kg. I ja policzyłem, że jeśli miałbym 1 000 000 zł, to mógłbym takich dyń kupić jakieś 220 sztuk. Biorąc pod uwagę, że dynia kosztuje 5 zł za kilo, a to jest taka uśredniona cena. Przecież jakby postawić takie dynie przy naszym urzędzie miasta, to byśmy mieli atrakcję na całą Polskę. Tylko trzeba mieć taki hajs. No, moi drodzy, wystarczy się do nas zgłosić, bo my cały czas mamy w naszych sejfach minimalnie 5 000 zł, a maksymalnie właśnie 1 000 000. Tylko trzeba dać o sobie znać. Najlepiej SMS-em Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT albo wbić na rmfmax.pl. 1 000 000 zł na poniedziałek brzmi jak sen, ale może być to rzeczywistość. Max na nowy numer 7467.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799 zł.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: sprzęt taniej. Zapraszamy. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: AI. Przed nami kolejny dosyć szary i chłodny dzień. O poranku mamy 9 stopni, a maksymalnie zobaczymy tylko 11 kresek powyżej zera. Chmur na niebie nie zabraknie i niewykluczone, że gdzieś po drodze przelotnie popada. Kierowcy, warunki na drogach nie będą najlepsze. Wiatr momentami mocniejszy, do 40 km na godzinę. Złe wieści są też dla meteopatów, bo biometr wyraźnie nie sprzyja. Jeśli więc czujecie senność, podwójne espresso na początek dnia będzie dzisiaj najlepszym wyborem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: RMF Max.
10: RMF Max Włocławek.

Bledka i komu miałabym powiedzieć? No wszystko to zależy, jaka to jest informacja, bo można powiedzieć policji, księdzu albo po prostu przyjacielowi. Zostańcie koniecznie z RMF Max, ponieważ w następnej godzinie, już za chwilę, powiem wam o tym, że wszyscy rowerzyści, wszyscy my, którzy kochamy jeździć na rowerze we Włocławku, będziemy mieli nową, piękną trasę, która już, można powiedzieć, jest na finiszu przy Alei Kazimierza Wielkiego. Jeśli chcecie znać szczegóły, no to koniecznie bądźcie z Maxem.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Ouch! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.jama.pl.
6: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
0: Włocławek 89,2 FM.
8: AI. Tu RMF Max Włocławek. Jest 10. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
9: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dziś nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem sytuacja się uspokoiła.
10: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
9: Barbara Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów tak, żeby dyrektorzy mogli działać, przeszukiwać plecaki uczniów czy odebrać niebezpieczne przedmioty.
0: To jest RMF Max Włocławek.
9: Po 10:00 przechodzimy do informacji z najbliższej okolicy. Jeszcze tylko przez kilka dni można się zapisywać na darmowe studia we Włocławskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Rekrutacja uzupełniająca potrwa do czwartku 15 października.
11: Uczelnia oferuje warunki, które niewątpliwie pozwolą spokojnie wejść w świat edukacji wyższej. Uczelnia oferuje oczywiście bezpłatne studia stacjonarne oraz studia z trybem dla osób pracujących. Można łatwo łączyć naukę z pracą, ponieważ elastyczna organizacja zajęć i praktyczny profil studiów sprawiają, że bez problemu można połączyć studia z pracą.
9: Mówiła rzeczniczka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Sylwia Zalewska. Sprawdzamy dla Was, co jeszcze dzieje się w mieście. DKF Ósemka zaprasza na film Umberto Eco i Biblioteka Świata. Pokaz zostanie zorganizowany 13 października we Włocławskim Teatrze.
12: Wiemy, że to genialny pisarz, autor słynnego imienia Róży, ale też człowiek, który całe swoje życie podporządkował miłości do książek. W swoim domu w Mediolanie zgromadził prywatną bibliotekę liczącą ponad 50 tysięcy woluminów. Ten film to jedyna w swoim rodzaju szansa, by wejść do tego niezwykłego labiryntu wiedzy. Reżyser, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, zyskał ekskluzywny dostęp do tej kolekcji oraz do prywatnych, rodzinnych archiwów.
9: Mówiła animatorka dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka Izabela Trojanowska. Dodajmy, że wtorkowy pokaz w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. 40 lat historii, tradycji i lokalnych wspomnień. Muzeum Etnograficzne we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. Z tej okazji włocławscy muzealnicy przygotowali nową ekspozycję pod tytułem Jubileuszowa kolekcja opowieści. Wystawę można już zwiedzać w siedzibie muzeum.
13: Na wystawie będzie można zobaczyć przedmioty z obszaru rękodzieła, sztuki, przedmioty użytkowe o bardzo różnych fakturach, różnych materiałach, różnych wielkościach, także bardzo często zaskakujące.
9: Mówił Michał Kwiatkowski z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Poniedziałek w regionie upłynie pod znakiem pochmurnej i chłodnej aury. Na termometrach zobaczymy dziś tylko 11 stopni. Lokalnie może bardzo przelotnie popadać, jednak mocniejszych opadów się nie spodziewamy. Wiatr będzie odczuwalny z porywami do 40 km na godzinę, dlatego lepiej pamiętajcie o cieplejszej kurtce. Ciśnienie pozostanie w normie, ale niesprzyjający biometr może dać się we znaki meteopatom. Dobra wiadomość na koniec. Jutro zza chmur wyjrzy więcej słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Od świtu do świtu.
15: Dzień dobry, Piotr Ambroży, cały czas jestem z wami. To Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Z nami czas przyspiesza. Przed nami Dangerous i Icon, a już teraz Oscar Sims.

To Alia Oaks, Lavinia i Reasons. Powodów jest wiele do tego, żeby dać głośniej. Za chwilę jeden z nich, ale zanim to wiecie, że Fiat potwierdził, że najbrzydszy samochód świata znów będzie produkowany. Chodzi oczywiście o Fiata Multiple. Plus takiego samochodu był jeden, nie trzeba było go zamykać, no bo kto by chciał go ukraść. Ale moi drodzy, teraz ten brzydas to ma naprawdę sporą wartość kolekcjonerską. Jak będzie wyglądać następca? Poczekamy, zobaczymy. A propos perełki, to już teraz, no musicie dać głośniej. Beyoncé i Crazy in Love.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowie.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max Włocławek.

flashbacki z weekendu. Tak, ten utwór może przywoływać takowe. To On Tonight w RMF Max. Drodzy rowerzyści z naszego miasta, może was to ucieszyć, jeśli mnie to ucieszyło. Przy alei Kazimierza Wielkiego kończą budowę nowej ścieżki rowerowej, która połączy trasy między ulicami Ostrowską a Leśną. Ale najważniejsza zmiana jest taka, że zlikwidowano przejazd rowerowy przez ruchliwą drogę krajową numer 62, no która, umówmy się, była trochę niebezpieczna. Człowiekowi szybciej biło serce, jak musiał przejechać rowerem przez właśnie 62. To wszystko pozytywne, tylko jest jeden minus. Za chwilę kończy się sezon rowerowy. Chociaż znam takich, którzy mogą wyglądać nawet jak Eskimos, ale na rowerze do pracy pojadą.

0: No i fajnie się pobujać z rana, co? Alone i Back to Yours w RMF Max. Moi drodzy, to dużo liczby, ale to jakie to są liczby? Bo to liczby, które mogą zmienić wasze życie. Cały czas jest złota kumulacja w RMF Max. Dzisiaj już po 17:00 finał i minimum możecie od nas zgarnąć 5000 zł w sejfach, a maksymalnie nawet 1 000 000 zł. Macie na to szansę, tylko musicie się do nas zgłosić. Najlepiej SMS-em z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT albo wbijając na rmfmax.pl. A co wy na to, żeby, nie wiem, jesienią albo zimą, w listopadzie na przykład, wyjechać na Zanzibar? Oj, to by było coś. Za taką kasę to można nawet się tam osiedlić. A co? Max na 7467. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Poniedziałek w regionie upłynie pod znakiem pochmurnej i chłodnej aury. Na termometrach zobaczymy dziś tylko 11 stopni. Lokalnie może bardzo przelotnie popadać, jednak mocniejszych opadów się nie spodziewamy. Wiatr będzie odczuwalny z porywami do 40 km na godzinę, dlatego lepiej pamiętajcie o cieplejszej kurtce. Ciśnienie pozostanie w normie, ale niesprzyjający biometr może dać się we znaki meteopatom. Dobra wiadomość na koniec. Jutro zza chmur wyjrzy więcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Najbardziej można. W badaniu mówią, że nawet 13 razy człowiek może się w ciągu swojego życia zakochać. My, moi drodzy, mogę powiedzieć jedno. Musimy się pożegnać. Piotr Ambroży, pięknie dziękuję za dzisiaj. Jutro punktualnie z wami obiecuję od godziny 9, a już za chwilę Irek i Asia, którzy będą jeszcze bardziej napędzać wasz czas do tego, żeby praca minęła jak... O, tak, za pstryknięciem. Do usłyszenia, Piotr Ambroży.

0: Bell czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: i swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.
7: AI. Tu RMF Max Włocławek. Jest 12. Na flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
8: Do Warszawy zostanie przewieziony mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony. Wczoraj zatrzymano go na Dolnym Śląsku. Noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
9: Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
8: O czym informował Krzysztof Zasada.
6: To jest RMF Max Włocławek.
8: Po południu sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Włocławski pośredniak zachęca do udziału w październikowych e-konsultacjach. Informacje w pigułce na ten temat przygotował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
10: Z tej opcji mogą skorzystać zarówno osoby szukające etatu, jak i przedsiębiorcy. W tym miesiącu specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz bonu na zasiedlenie. Wszyscy zainteresowani będą mogli także zapytać o prace interwencyjne czy zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowy harmonogram październikowych e-konsultacji znajdziecie na stronie włocławskiego pośredniaka.
8: Tyle od Bartka Sekleckiego. Zmieniamy temat. Włocławski szpital otwiera drzwi dla przyszłych rodziców. W poniedziałek 19 października placówka zaprasza na dzień otwarty sali porodowej. Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Godnego Porodu. Początek zaplanowano na godzinę 11. To doskonała okazja, by zobaczyć oddział od środka i porozmawiać z personelem.
11: Oczywiście, tak jak zawsze, uczestnicy będą mogli zobaczyć sale porodowe, czyli poznać warunki, w jakich odbywają się porody. Oczywiście również porozmawiać z doświadczoną położną, zadać pytania dotyczące przygotowań do porodu, dotyczące jego przebiegu, ale też opieki nad noworodkiem. Natomiast ważną częścią tego spotkania będzie prezentacja Fundacji Rodzić po Ludzku o korzyściach kontaktu skóra do skóry.
8: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Rewolucja w komunikacji miejskiej we Włocławku idzie o krok dalej. Po zakupie elektrycznych autobusów czas na nową infrastrukturę. Urzędnicy planują modernizację kolejnych przystanków na terenie miasta. Na liście inwestycji znalazły się także pętle autobusowe przy ulicach Dębowej oraz Promiennej.
12: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej podróżnych.
8: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Przed nami pochmurne popołudnie na Kujawach z temperaturą około 11 stopni i wiatrem osiągającym w porywach 40 km na godzinę. Ulewy nam nie grożą. Jeśli popada, to tylko przelotnie, a za jakiś czas pojawi się szansa na większe przejaśnienia. Wieczorem na termometrach 8 kresek, a w nocy tylko 5 na plusie. Biometr pozostanie dziś niekorzystny, więc jeśli brakuje Wam energii, to wina pogody. Jutro 13 stopni i słońce, na zmianę z niegroźnymi obłokami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: No, jesteśmy Wam winni pewne przypomnienie, bo docierają do nas informacje z najróżniejszych miejsc, w których pracujecie, że niektórzy tak pracują, jakby był jeszcze weekend.
16: No, wiem, o czym mówisz.
15: A znowu miałem o sobie nie mówić, a nie pykło.
16: Ale tym razem było o mnie.
15: A, no, właśnie. Wtedy popołudnie. Asia Mełz, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobre popołudnie.

0: poniedziałkowe popołudnie gramy wam tak, żebyście nie czuli za bardzo, że jest poniedziałek, bo podchodzimy do tematu odpowiedzialnie.
1: Tak? I teraz będzie Nobel. Nobel z ekonomii. Wiadomość dosłownie sprzed chwili. Macie zawsze wszystkie informacje z pierwszej ręki tu w RMF Max. Nobel z ekonomii w tym roku przyznany za, spróbuj to zrozumieć, Asia, no, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej.
0: Nie rozumiem. Wytłumacz, proszę.
1: Bardzo proste. Inwestujesz 4,92, a możesz zostać milionerem. Fajnie.
0: Powtórzmy to jeszcze raz. Dzisiaj, w poniedziałek, ty masz szansę, żeby zostać milionerem w złotej kumulacji.
1: SMS za 4,92. Niech leci na nas szczęśliwy numer 7467. W treści wpisujecie Max i tak wchodzicie do gry o milion złotych.
0: 7467. To jest ten numer, pod który wysyłacie hasło Max. Możecie też zgłaszać się przez www.rmfmax.pl.
1: Max 7467. Jesteście w grze o milion.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
15: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: i pięknie uciekają kilometry popołudniowej trasy. Tu RMF Ax. To był Post Malone.
1: A być może będzie nowy kolor na sygnalizatorach drogowych.
0: O matko jedyna.
1: Czwarte światło. W planach jest kolor biały i on by oznaczał, że ruchem kierują te samojeżdżące samochody, te inteligentne, takie bez kierowcy.
0: Autonomiczne.
1: Właśnie. I one się między sobą komunikują i one wiedzą, czy one mogą jechać, czy niekoniecznie.
0: Czyli jest biały, możesz zamknąć oczy. To światło, nie? W sensie
1: dobra.
0: Takie białe. No i pamiętajcie, że jest zielony, żółty i późny żółty. I późny żółty kosztuje czasem 500 zł.

0: Zdecydowanie czuć jeszcze weekend w tym numerze. Wasted gra w RMF Max.
1: No, w pogodzie czuć, że jesień dostała prawo stałego pobytu. W Polsce, no ale jeśli
2: jest śmieszne, trochę.
1: Będziesz płacić podatki, możesz zostać. Jakby co. Prognozy pogody to najbardziej aktualne już za chwilę. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
9: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
15: A flat white?
14: Też.
15: A...
14: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
15: My name is Alex Warren.
11: Hello, this is September.
10: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek 89 i 2 FM.
3: Weź sprawdź.
17: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: AI. Przed nami pochmurne popołudnie na Kujawach z temperaturą około 11 stopni i wiatrem osiągającym w porywach 40 km na godzinę. Ulewy nam nie grożą. Jeśli popada, to tylko przelotnie, a za jakiś czas pojawi się szansa na większe przejaśnienia. Wieczorem na termometrach 8 kresek, a w nocy tylko 5 na plusie. Biometr pozostanie dziś niekorzystny, więc jeśli brakuje Wam energii, to wina pogody. Jutro 13 stopni i słońce, na zmianę z niegroźnymi obłokami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o Tobie. Czas na hity na maksa.

0: i poniedziałek w pracy trochę bliżej końca. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Skandal jest duży, bo ochroniarz na Narodowym nie wpuścił pani Danuty Martyniuk, małżonki Zenka. Nie rozpoznał pani Danuty, nie chciał jej wpuścić i pan Zenek musiał sam osobiście interweniować w tej sprawie.
0: No, czy ten ochroniarz to Wacek? Nie, nie! Służbista, w sensie taką ma pracę. Brawa dla tego pana, no. Myślę, że wiele gwiazd ma takie marzenie, żeby na koncert, na którym występują, nie wpuścili jego żony. Przepraszam.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.

0: Polskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w Pro Beauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. Pro Beauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
14: AI. Jest 13. Na Flash RMF Max Włocławek zaprasza Ania Łopuszańska.
15: Ponad 1600 osób i podmiotów znalazło się na największej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę liście sankcyjnej zatwierdzonej przez ministrów spraw zagranicznych Unii. W kogo uderzą nowe sankcje?
16: Przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
15: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: To jest RMF Max Włocławek.
15: Po 13:00 sprawdzamy dla Was, co dzieje się w okolicy. Włocławek stanie się wkrótce centrum lokalnej aktywności społecznej. Nasze miasto będzie gospodarzem tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie odbędzie się 27 października w Centrum Kultury Browar B. Eksperci opowiedzą m.in. o tym, jak skutecznie prowadzić kampanię w mediach oraz jak rozwijać wolontariat. Program wydarzenia i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Szukacie pomysłu na kreatywne spędzenie weekendu? Interaktywne Centrum Fajansu we Włocławku zaprasza na październikowe warsztaty. W sobotę, 17 października, coś dla fanów technologii. Zajęcia z projektowania, druku trójwymiarowego i budowania własnych robotów. Tydzień później, 24 października, uczestnicy stworzą z kolei własnoręcznie ozdobione ceramiczne szkatułki. Pełny harmonogram i zapisy znajdziecie na stronie ckbrowarb.pl. Na szybko wracamy do lokalnego sportu. Za nami kolejne mecze włocławskich piłkarzy w klasie okręgowej. O tym, jak poszło liderowi oraz Włocławi, powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
17: W 9. kolejce rozgrywek Włocławia Włocławek zremisowała na wyjeździe z Unią Gniewkowo 0-0. Trójkolorowi z dorobkiem 17 punktów zajmują obecnie trzecie miejsce w stawce.
15: Szóstej porażki w sezonie doznali piłkarze lidera Włocławek.
17: Tym razem włocławianie przegrali u siebie z GKS-em Fabianki 2-4. Po 9 seriach spotkań lider zgromadził na swoim koncie zaledwie 5 punktów, czyli oczko więcej od zamykającej stawkę Kujawianki.
15: Tyle od Bartka Sekleckiego. Od romantycznych inspiracji po historyczne budowle. Włocławskie zbiory sztuki zapraszają na niedzielny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Spotkanie przy ulicy Zamczej rozpocznie się 18 października o godzinie 12.
18: Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o romantyzmie, było trochę osób. Bardzo szeroko był omówiony właśnie ten romantyzm polski, niemiecki, ale też angielski, ale też przykłady romantyzmu z trochę innych rejonów Europy, czyli na przykład z Portugalii albo z Hiszpanii.
15: Mówił Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
19: A skąd to tak ciągnie?
13: Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Popołudnie na Kujawach zapowiada się raczej w kratkę. Nad okolicą wisi jeszcze sporo chmur, może przelotnie popadać, ale za jakiś czas pojawi się więcej błękitu. Na termometrach mamy tylko 11 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 8, a noc znów będzie dosyć zimna, z temperaturą tylko około 5 kresek. Wiatr może nam dokuczać, wieje z prędkością max 40 km na godzinę. Jutro podobna temperatura, ze słońcem przeplatanym niewielkimi obłokami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego

0: idealny prezent dla młodego dorosłego. Będziecie zaskoczeni. Kredki, ewentualnie pisaki. I my wam to wszystko wytłumaczymy, dlaczego.
1: Asia. Przepraszam, ja chciałam powiedzieć, że Asia Meus i że Irek Jakubek i że RMF Max i że 5 po pierwszej, no.
2: Gdy otworzę ci serce, a tam będzie ktoś jeszcze, tylko kochaj mnie.
0: A ja ci to chciałem powiedzieć.

0: 19 minut po pierwszej, po południu. Słuchajcie, RMF Max. No i mamy do ogłoszenia coś naprawdę ważnego. Jedna z najbardziej istotnych informacji, jakie dzisiaj do was dotrą.
1: Właśnie odpalamy najbardziej bonusową z bonusowych rund. Jedyną dzisiaj okazję, żeby łatwiej wejść do finału i dać sobie szansę na 1 000 000 złotych.
0: No nie przypadkowo zaprosiliśmy tutaj ludzi od fanfarów granych na żywo. Słuchajcie, mamy 285 dzień roku i z tej okazji jedyna taka dzisiejsza runda bonusowa. Każde zgłoszenie mnożymy razy 285.
1: 285 razy łatwiej będzie dać sobie szansę na finał. Trzeba się zgłosić SMS-em, w treści którego wpiszecie hasło MAX 7467. To jest numer, na który taką wiadomość należy wysłać. 4,92. Doliczymy wam do rachunku.
0: Można się zgłosić także przez nasze www.rmfmax.pl. A to wszystko po to, by, uwaga, panie i panowie, wygrać 1 000 000. Przecież 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max. Kto chce zdobyć 1 000 000, ten wysyła SMS o treści MAX na 7467.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz

0: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Neonet, Neonet,
13: to korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: I pierwsza popołudniowa kawka w pracy wchodzi idealnie. Olivia Adams w RMF Max.
1: Nowa pasja młodych dorosłych, czyli tak zwanych zetek. Zetki mają nową pasję. Trend rośnie w internecie, rośnie też w życiu. Kredki, pisaki i kolorowanki.
0: Super.
1: Kolorują młodzi dorośli na potęgę, bo to ich uspokaja, relaksuje.
0: A oprócz tego, dzięki tym kolorowankom, to możesz poczuć emocje. Emocje związane z malowaniem mieszkania. Kredyty drogie, mieszkania jeszcze bardziej, ekipę do malowania ciężko znaleźć. Tak sobie w ramach treningu trochę pokoloruję dzisiaj.

0: Nie poniedziałek może się dziać, a ty sobie po prostu płyniesz z tą muzyką. No ja tak mam przy tym numerze. Tame Impala, Loser w RMF Max.
1: Powiem wam o podziale obowiązków. Asia wali w bęben, a ja wiosłuję, żebyśmy nie stracili rytmu. Zima podobno ma być łagodna, ale jak już walnie, to normalnie siarczystym mrozem.
0: A w tej sprawie jest brzydkie słowo na literę P.
1: Nie, boję się P.
0: Pelet.
1: Pelet. A prognozy pogody za chwilę.
0: No ładne.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Sprawdzisz?
7: Sprawdź.
5: Sprawdź.
7: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Popołudnie na Kujawach zapowiada się raczej w kratkę. Nad okolicą wisi jeszcze sporo chmur, może przelotnie popadać, ale za jakiś czas pojawi się więcej błękitu. Na termometrach mamy tylko 11 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 8, a noc znów będzie dosyć zimna, z temperaturą tylko około 5 kresek. Wiatr może nam dokuczać, wieje z prędkością maks 40 km na godzinę. Jutro podobna temperatura, ze słońcem przeplatanym niewielkimi obłokami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Umówmy się, że najlepiej po południu gra RMF Max, prawda? Za 8 minut najważniejsze informacje we Fleszu. Bądźcie blisko, poznacie je z pierwszej ręki.
1: A komu zależy na długim i dobrym życiu, ten powinien wiedzieć, które sporty najbardziej przedłużają życie. Otóż okazuje się, że wszystko z paletką. Tenis, badminton, squash, no wszystko, co ma paletkę.
0: To by się zgadzało, faktycznie Iga Świątek ciągle wspaniale wygląda, rewelacyjnie.
1: Prawda.
0: A i przy okazji też Robert Lewandowski się nie starzeje, nie? Bo on ciągle o tej miarze z paletką to myśli.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dużo dobrego.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
1: Za mniej.
2: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
3: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM.
5: AI. Tu RMF Max Włocławek. Jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Jeśli zapisaliście się do pracowniczych planów kapitałowych na samym początku ich istnienia, to na waszych kontach może być już całkiem spora kwota. Te pieniądze na pewno przydadzą wam się na emeryturze, albo nawet wcześniej.
7: Ale z programu bez pomniejszeń można też skorzystać w innych sytuacjach. To jest wypłata w przypadku poważnego zachorowania, także w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Czyli jednym słowem możemy oszczędzać na własne mieszkanie właśnie w PPK.
6: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
4: To jest RMF Max Włocławek.
6: Po 14 przechodzimy do informacji z Włocławka. Pracownicy lokalnego Urzędu Pracy po raz kolejny dyżurują w kawiarni obywatelskiej. Jeśli potrzebujecie pomocy w szukaniu zatrudnienia lub chcecie omówić rynek pracy, wpadnijcie w nadchodzące wtorki, 13 lub 27 października. Eksperci czekają na was od godziny 14 do 15.
8: Najczęściej przychodzicie państwo, pytacie o to, jak szukać pracy, jak tu się poruszać po rynku i w ogóle gdzie jest ta praca. Więc możemy tam pracować i rozmawiać zarówno o tej karierze zawodowej i o jej zmianie, przekwalifikowaniu, ale także jeżeli jesteście pracodawcami, to też zapraszam, bo tam też takie rozmowy się toczą, bo łatwiej, przyjemniej być może się spotkać z kimś przy stoliku i przy kawie, niż przychodzić do nas i przez biurko rozmawiać z pracownikiem, urzędnikiem.
6: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Ostatnia szansa na bezpłatne studia we Włocławku. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych kończy dodatkowy nabór dla przyszłych studentów. Rekrutacja uzupełniająca potrwa już tylko do najbliższego czwartku, 15 października.
9: Informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn, są to studia inżynierskie. Mamy również studia z zakresu biznesu, prawa i administracji i to są kierunki prawo, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość czy studia drugiego stopnia menedżerskie, studia finansowo-prawne.
6: Mówiła rzeczniczka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Sylwia Zalewska. Na koniec popołudniowego flesza prawdziwa gratka dla miłośników kina i literatury we Włocławku. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na film dokumentalny poświęcony jednemu z największych pisarzy i myślicieli naszych czasów. Już we wtorek, 13 października, na ekranie Włocławskiego Teatru Impresaryjnego zobaczymy film Umberto Eco i Biblioteka Świata. Początek pokazu zaplanowano na godzinę 18.
10: To pełna pasji, humoru i magii, opowieść o pamięci ludzkości, o tym, dlaczego gromadzimy wiedzę i co tak naprawdę książki mówią o nas.
6: Mówiła animatorka dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka Izabela Trojanowska.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Popołudniowa temperatura na Kujawach sięgnęła tylko 11 stopni i to już maksymalna wartość na dziś. Po godzinie 17 słupki rtęci zaczną powoli spadać. Wieczorem zobaczymy 8 kresek, a w nocy 5 na plusie. Z zachodu jeszcze płyną do nas nieco większe chmury. Nadal może przelotnie popadać. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiejszy biometr nie wpływa na nas najlepiej. Jutro czeka nas nie za ciepły, ale już znacznie bardziej słoneczny wtorek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco? Wiadomo, 4 po 14. Naukowcy już wiedzą, w kształt jakiej litery układa się krzywa naszego dobrego samopoczucia.
14: To taka mała podpowiedź.
13: Zawsze lepiej U niż D, nie? Asia Meus i Irek Jakubek.
14: Dzień dobry.

0: Cały weekend mówiłam, że I'm not ready, a poniedziałek i tak przyszedł. No i co?
1: 15 po drugiej, przynajmniej tyle. To jest dobra wiadomość. Mamy świetną informację dla wszystkich, którzy tak by chcieli coś fajnego do pogadania w czasie popołudniowej kawki w pracy. Tak jak się przerwa w pracy zdarzy, to pamiętajcie, można zagadać do wszystkich na okoliczność naszego samopoczucia, które, jak ustalili naukowcy, układa się w pewien kształt litery U.
0: Czyli rodzisz się, jesteś na samej górze tego U, potem żyjesz, masz 47 lat, dotykasz dna litery U, a potem już rośnie. Tylko lepiej.
1: Super. Ja mam takiego kolegę, który ma dokładnie 47 lat.
0: Ja też mam.
1: I on ma zupełnie odwrotnie. Tylko on akurat bardzo niewyraźnie pisze.

0: Oh yeah, bass negocjator, bass persuade.
1: Tak, to jest takie zjawisko, że ten rytm cię może wprowadzić w ochotę do tańca i poczujesz to jeszcze zanim twój mózg zdąży o tym pomyśleć, żeby to zrobić.
0: To tak mają ci, którzy myślą mózgiem, nie? Wiadomo, 22 po drugiej w pracy.
1: Co ty
0: to może
1: mówisz?
0: Być różnie, przecież o tej porze wszyscy już działają automatycznie. Pozdrawiamy tych, którzy w pracy słuchają między innymi nowej Miley Cyrus. Jeszcze więcej świetnych numerów? Już za chwilę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.jama.pl.
10: I po reklamie.
11: Emila.
12: Cześć, z tej strony Igor.
11: Hello, this is Ina.
13: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
14: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Włocławek, 89,2 FM.

0: Poniedziałek po południu to jest idealny moment na piękną historię o miłości.
1: Pozwólcie, że opowiemy wam o spotkaniu twoim, sejfu i być może miliona złotych.
0: Każdy chce go mieć, bez względu na płeć. Dziewczyny i chłopaki szaleją na jego punkcie, bo on ma bardzo bogate wnętrze. A wiadomo, że wnętrze jest najważniejsze.
1: Milion do wzięcia w złotej kumulacji w RMF Max i to ty dzisiaj masz szansę zostać milionerem.
0: I pamiętaj, jak z nim będziesz, to nikogo nie zdradzisz. Fajnie, co? SMS, podam jego numer, bo to jest taki gość, co warto znać jego numer. Przypominam, wnętrze bogate ma milion. 7467 i bez względu na swoje imię przedstaw się jako Max. 7467, wyślij Max za 4,92 i tak wchodzisz do gry, której stawką jest milion.
1: Ale żeby było więcej opcji miłosnych, to mamy też dla was drugą drogę. www.rmfmax.pl. Tam też możecie się zgłaszać.
0: Najbardziej mnie zaskakuje, że to ty o tym powiedziałaś. Max 7467. Wchodźcie teraz do gry o milion złotych.

0: RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wisi. Tylko, że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
3: Aha, bo był wpięty w sieć.
2: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
3: To była taka kawa, która

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: dokładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Popołudniowa temperatura na Kujawach sięgnie

0: the shape of you.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No nie ma takiej kawki, którą teraz warto by było pić, bo to już za 5:03, jak się ktoś umówił na 8 godzin i zaczął dzisiaj punktualnie o 7 rano, to jest dobry moment, żeby kawę wypić w pracy dopiero jutro.
1: Czy mówiąc krótko, kończcie na dzisiaj. Robotę kończcie na dzisiaj.
0: Mi dwa razy takich rzeczy nie trzeba powtarzać.
1: Wiem.
0: Asia Meł, Zirek Jakubek, bardzo wam dziękujemy. Już za chwilę kanał nadawczy. Reklama.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Alior Bank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: I po reklamie.

0: Jest 15. Na Flash RMF Max Włocławek zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta Holla i Michaela Woodforda. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich pracę pod tytułem Mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Profesor Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Wistula i Politechniki Warszawskiej, wyjaśnia, jak ich prace wpływają dziś m.in. na polską politykę pieniężną.
2: One się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. No, na przykład prace Woodforda miały kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych.
1: Dodał profesor Orłowski.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: W kolejny poniedziałek włocławski szpital organizuje Dzień Otwarty Sali Porodowej. O tym mówimy dziś w RMF Max. Spotkanie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Godnego Porodu. Drzwi dla przyszłych rodziców otworzą się o godzinie 11. Warto zapisać tę datę w kalendarzu.
3: Ważną częścią tego spotkania będzie prezentacja Fundacji Rodzić po Ludzku o korzyściach kontaktu skóra do skóry, z której to uczestnicy dowiedzą się m.in. czym ten kontakt jest, czym jest to kongurowanie, jak wygląda taki kontakt po porodzie drogami natury, ale również jest możliwość takiego kontaktu po porodzie przez cesarskie cięcie. Jakie korzyści kangurowanie przynosi noworodkowi, jakie znaczenie ma dla matki?
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zmieniamy temat. Sztuka i wyjątkowa wrażliwość w Centrum Kultury Browar B. We Włocławku rusza nowa wystawa autorstwa Kasi Bukowskiej. Ekspozycję zatytułowaną Lekcje od koni będzie można oglądać od najbliższego piątku, 23 października. Uroczyste otwarcie wernisażu zaplanowano na godzinę 17.
4: To polsko-amerykańska artystka i trenerka koni, która od ponad dekady tworzy obrazy inspirowane właśnie tematyką zwierzęcą. Przede wszystkim jej ulubionym tematem są właśnie konie.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. Na koniec dobre wieści z parkietu dla wszystkich kibiców z Włocławka. Anwil zgarnia kolejną wygraną w najwyższej klasie rozgrywek. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
5: Podopieczni Wedrana Bosnicia wygrali w hali mistrzów z Energą Czarnymi Słupsk 79-78. Najwięcej po 14 punktów dla Anwilu zdobyli Hans Vanwein, Samuel Heinz oraz Emmanuel Lecomte. W trzeciej kolejce PGE Basket Ligi włocławianie zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Dodajmy, że mecz Anwilu z aktualnymi mistrzami Polski zostanie rozegrany w piątek, 16 października. Początek koszykarskich emocji o godzinie 20.15.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Będzie nią Polka Magdalena Fręch, która zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę z Tajlandii Saung Kyu. Teraz piłkarska ekstraklasa. Dziś w zaległym meczu trzeciej kolejki GKS Katowice zagra na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Mecz o 20.30. O 18.00 na zapleczu ekstraklasy Stal Rzeszów zmierzy się z Lechią Gdańsk. To jeszcze o kłopotach Jagiellonii Białystok. Na kilka tygodni z powodu kontuzji został wyłączony z gry słoweński napastnik Nick Prelec. Z tego samego powodu nie gra także Norbert Wojtuszek. Tymczasem już w czwartek Jaga w Lidze Europy podejmie u siebie Ararat Armenię.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Późne popołudnie oraz wieczór na Kujawach zapowiadają się na spokojne. Do Włocławka i okolic płyną z zachodu i południa już tylko niegroźne chmury. Intensywnie padać już nie powinno, a z czasem pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach mamy teraz 11 stopni. Wieczorem będzie to 8 kresek, a w nocy 5 nad zerem. Meteopaci nie mają dziś łatwego dnia przez niekorzystny biometr, dlatego warto pamiętać o dodatkowej dawce kofeiny.
7: Mamy 4 minuty po godzinie 15 i my dzisiaj z Michałem mamy jedno marzenie, żeby nie dostać ataku kaszlu.
8: Cała Polska chyba walczy z kaszlem.
7: Chyba tak.
8: Życzymy wam w takim razie, żeby was kaszelek też nie męczył i dzień dobry.
7: Max. Natalia Kawałek.
8: Michał Siwek.
7: To jest kanał nadawczy. 4 minuty po 15. Eli Oaks, Lawinia. Jedziemy.

0: Dabdog za nami, słuchajcie, wielkomiejski szum, natłok wrażeń.
1: A czy szukasz znaku, który się okaże drogowskazem?
0: Tym razem nie sięgam do książek, gazet.
1: Wiesz co, ja mam przeczucie, że muszę uciec w uczucie. I to uczucie bardzo przyjemne, takiego tak momentu imprezy, kiedy chcesz śpiewać piosenkę, którą znasz na pamięć ty i cały klub, cały pub zna to tak samo dobrze jak ty.
0: Ja myślę, że wiecie doskonale, co my teraz dla was zagramy.
1: Zrobimy to.
0: Proszę bardzo, Sacrum Mezzo i Kasia Wilk dla was w RMF Max.
1: Kochani, dajemy na full i śpiewamy.

0: Fly High w RMF Max, jest 15.18 i Nobel kolejny, przyznany.
1: Słuchaj, nawet dwa. Nobel z ekonomii do dwóch panów tym razem poleciał. Z Ameryki pan Robert E. Hall i Michael Woodford dostali, słuchaj, Nagrodę Nobla za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. No co ty na to?
0: To brzmi jak coś, za co można dostać Nobla.
1: Prawda? Ja zaczęłam trochę czytać o tym, bo stwierdziłam, że nie rozumiem.
0: Już mi zaimponowałaś.
1: Słuchaj, nie, ja przeczytałam dwa zdania i jest jeszcze gorzej, że usprawnili prowadzenie skutki polityki stabilizacyjnej i odpowiednio dobrane w czasie działania z zakresu polityki fiskalnej i pieniężnej pozwalają łagodzić szczyty i dołki wahań koniunkturalnych.
0: Natalia, tak lubię, jak mówisz słowa, których nie rozumiem.
1: Ja też ich nie rozumiem, ale rozumiem, dlaczego panowie dostali Nobla. To im się należało, z całą pewnością.
0: Ale uważam, że to nie są jedyni ludzie, którym się należy Nobel z ekonomii. Uważam, że jest ich więcej wśród słuchaczy RMF Max. Za co dla was Nobel z ekonomii? Ja wczoraj kupiłem... wczoraj się okazało, że kupiłem jogurt z krótką datą. On był dzięki temu na promocji, a i tak nie zdążyłem go zjeść. Więc jakby Nobel z ekonomii dla mnie.
1: Totalnie.
0: Jej!
1: Zastanawiam się, czy ja za coś bym mogła dostać Nobla. Pewnie się coś znajdzie, ale bardziej to byśmy chcieli, żebyście się wy pochwalili tym, za co Nobla moglibyście dostać tego ekonomicznego. Co takiego się wydarzyło w waszych życiach, na przykład dzisiaj z rana? Dajcie znać.
0: Messenger RMF Max.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
1: Remontujesz? Nie pękaj jak stara płytka. Taniapłytka.pl ma już 20 lat. Z okazji 20-lecia zgarnij aż 20% rabatu na towary z naszego magazynu. Wystarczy zakup za 1000 zł. Promocja tylko do końca roku. Zapraszamy na Toruńską 147 we Włocławku lub na taniapłytka.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Szukasz pomysłu na tani remont? W Róg Cuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Róg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: mam na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Sinclair w RMF Max w kanale nadawczym. Świecie, zatrzymaj się, tak było śpiewane przed momentem i świat się zatrzymuje faktycznie, bo tydzień noblowski trwa. Dzisiaj Nobel z ekonomii, nawet podwójny, za rzeczy, których nie rozumiemy.
1: Za coś ekonomicznego.
0: Bardzo. Ale szukamy ludzi, was w sensie, słuchaczy RMF Max, ekipa, za co wy Nobla z ekonomii moglibyście dostać?
2: Słuchajcie, ja powinnam dostać nagrodę Nobla, ponieważ kupiłam 3 bilety na koncert, który odbył się wczoraj. A o którym zapomniałam.
1: Tak jest! Brawo! Nobel z ekonomii RMF Max! Gratulujemy, czekamy na więcej głosówki na Messenger. RMF Max przyjmujemy. A propos koncertów jeszcze. Na koncert Gipsa dzisiaj będziemy was wysyłać, tylko to po 16:00, więc jak ktoś lubi taką muzykę, to zostańcie koniecznie z RMF Max. Ale jak ktoś nie lubi, to też zostańcie z RMF Max.
0: Tutaj ekonomia jest bardzo prosta, opłaca się zostać z RMF Max, niezależnie od tego, co wam tam po głowie siedzi.

0: Michał, czy ty wierzysz? Ale szczerze, wierzysz?
1: Szczerze?
0: Mm-hmm.
1: Ale tak naprawdę szczerze?
0: Tak, 100%, no.
2: Wierzę.
0: To dobrze, bo ja też.
1: Milion do zgarnięcia i musicie w to uwierzyć, że on jest naprawdę do zgarnięcia. Złota akumulacja, już po 17 finał, już po 17 losowanie i przypominamy, że w sejfach minimum 5000 złotych, a do wygrania nawet milion.
0: No właśnie, kto by się przejmował 5000, które są spoko nagrodą pocieszenia, kiedy można mieć milion. 6 zer można sobie dopisać do konta i to nie na minusie, a na plusie.
1: No bo ten milion jest taki nieuchwytny. To tak jak mówisz milion, to sobie myślisz, a to jakaś tam duża kasa, której nigdy nie będę miał. Nie, trzeba uwierzyć. On istnieje, on może być wasz. Jak? Oczywiście zgłaszacie się do złotej kumulacji, do losowania, wysyłając hasło MAX pod 7467. Przypominam numer 7467 za 4,92 z VAT.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
4: Skoda.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.
13: AI. Późne popołudnie oraz wieczór na Kujawach zapowiadają się na spokojne. Do Włocławka i okolic płyną z zachodu i południa już tylko niegroźne chmury. Intensywnie padać już nie powinno, a z czasem pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach mamy teraz 11 stopni. Wieczorem będzie to 8 kresek, a w nocy 5 nad zerem. Meteopaci nie mają dziś łatwego dnia przez niekorzystny biometr, dlatego warto pamiętać o dodatkowej dawce kofeiny.

0: Lerek Nowator, moja panienka, jest taka piękna. Piękne są też nagrody Nobla z ekonomii, które przyznajemy teraz tutaj w kanale nadawczym. Wam, droga ekipa RMF Max, bo wam się należą za bardzo różne osiągnięcia ekonomiczne.
1: Ja powinnam dostać Nobla z ekonomii, bo rozmieniając na koncie pieniądze ze złotówek na euro, zrobiłam to odwrotnie. Rozmieniłam najpierw euro na złotówki, które już miałam, a potem odwrotnie dopiero tracąc na tym 150 zł.
2: Tak jest, pozdrawiam.
0: Tu się doda, tam się odejmie. Ktoś na tym wyjdzie na plus. Raczej Kantor, ale nieważne.
2: Maksowe Noble z ekonomii, ciąg dalszy.
3: Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja bym chciała przyznać sobie Nobla za to, że zapomniałam zatankować samochodu.
0: Woohoo!

0: Woohoo! Ile kasy zostaje w portfelu? To jest piękne, to jest Nobel z ekonomii, jakiś nadnobel nawet.
1: Jak oszczędzić pieniądze? Po prostu nie tankuj.
0: Genialne.
2: Reklama. Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
3: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
4: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Szukasz zakwaterowania dla pracowników? Centrum zakwaterowania dla firm w Kruszynie prowadzone przez Pensjonat Michelin. Komfortowe pokoje i wyposażone mieszkania. Oferta na krótkie i długie pobyty. Tylko 400 metrów od budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Obiady pracownicze na dowóz i catering. Zadzwoń 727 170 602. Zakwaterowanie i catering dla Twojej firmy. 727 170 602.
2: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: AI. Tu RMF Max Włocławek. Jest 16. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych na piątek zwołuje rząd. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w

0: W ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
1: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
0: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Czas na popołudniowy raport drogowy z Włocławka. Ciasno robi się na Tamie, Moście oraz ulicach Łęckiej, Chopina i Wojska Polskiego. Małe zatory utworzyły się także na Kapitulnej, Okrzei, Kaliskiej, Toruńskiej i w rejonie Falbanki. Nawierzchnia jest sucha, ale pamiętajcie o zdjęciu nogi z gazu. Zmieniamy temat. Włocławski Skarbiec Fajansu walczy o prestiżowy, ogólnopolski tytuł. Interaktywne Centrum Fajansu reprezentuje całe województwo kujawsko-pomorskie w głosowaniu na certyfikat internautów 2026. Włocławska atrakcja łącząca słynną tradycję kobaltowych wzorów z nowoczesnością rywalizuje z 15 innymi miejscami z całego kraju. Głosy można oddawać codziennie, do przyszłego poniedziałku, 19 października, do godziny 13 na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Włocławska Akademia stawia na młode talenty. Wydział Nauk o Zdrowiu objął patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną z zespołu szkół nr 4. Przyszli medycy z Baczyńskiego będą mogli korzystać z doświadczenia wykładowców i nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni.
3: Będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie, potęgowaniem potencjału zdrowotnego.
0: Mówiła dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Państwowej Akademii Nauk stosowanych we Włocławku, Beata Haor. Za nami kolejna seria spotkań w piłkarskiej klasie okręgowej. Jak poradziły sobie włocławskie zespoły na lokalnych boiskach? To pytanie do naszego reportera, Bartka Sekleckiego.
4: W 9. kolejce rozgrywek Włocławia Włocławek zremisowała na wyjeździe z Unią Gniewkowo 0-0. Trójkolorowi z dorobkiem 17 punktów zajmują obecnie trzecie miejsce w stawce.
0: 6. porażki w sezonie doznali piłkarze lidera Włocławek.
4: Tym razem włocławianie przegrali u siebie z GKS-em Fabianki 2-4. Po 9 seriach spotkań lider zgromadził na swoim koncie zaledwie 5 punktów, czyli oczko więcej od zamykającej stawkę Kujawianki.
0: Tematem zajął się Bartek Seklecki.
5: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Późnym popołudniem na Kujawach może jeszcze tylko bardzo przelotnie popadać. Nadal są duże szanse na spore przejaśnienia, ale sytuację komplikuje dosyć odczuwalny wiatr, osiągający około 40 km na godzinę. Na termometrach mamy teraz 11 stopni. Wieczorem pojawi się 8, a w nocy zaledwie 5. We wtorek temperatura będzie podobna. Spodziewamy się 12 kresek i większych rozpogodzeń, choć biometr wciąż nie da wytchnienia osobom wrażliwym na pogodę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Post Malone i Sunflower. Od tego zaczynamy godzinę 16. Dzień dobry, Michał Siwek.
8: I Natalia Kawałek, a za chwilę będzie też dziewczyna, która sprawi, że będziecie mieli ochotę trochę potańczyć, Dua Lipa, także zostańcie blisko, jeżeli chcecie ją usłyszeć, a ten numer, no myślę, że w radiu jest rzadko grany.
7: No to dajcie głośniej, a my za chwilę sprzedajemy wam informacje, jak zdobyć bilety na koncert Gipsa na Torwarze z cyklu Zrobiłem to dla nurtu.

0: To Marlon Hofstadt w RMF Max, I Like. A co my w kanale nadawczym lubimy? No lubimy wam rozdawać bilety. I obiecaliśmy, że będziemy mieli bilety na naprawdę mega koncert. Gips wraca z trasą, zrobiłem to dla nurtu. I w Warszawie, na Torwarze, będzie już w najbliższą sobotę.
1: To jest 17 października, sprawdźcie sobie, czy macie coś zaplanowane. Jeżeli nie, no to zawalczcie sobie o bilety na doskonały koncert. No bo trzeba sobie tej jesieni trochę czas umilać, zgadza się?
0: Zgadza się, a najlepiej sobie umilać czas ekipą, więc to nie tak, że damy jeden czy tam dwa bilety na biednie. Nie, kochani, na bogato lecimy. Cztery bilety dla całej ekipy. O, w ten sposób, to chciałam powiedzieć.
1: No a teraz zdradzamy, jak o te bilety zawalczyć. Słuchajcie, gramy w Państwa Miasta.
0: Gramy.
1: I są cztery kategorie.
0: Aha.
1: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa.
0: Mhm, w sensie dla biletów na gipsa. Albo dla gipsa samego, to już interpretacja dowolna.
1: Jeszcze raz. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa. Ja odliczam, ty mówisz stop. X,
0: dobra.
1: Y, Z.
0: Stop.
1: I.
0: I.
1: I.
0: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na literę I. Piszecie to wszystko na Messengerze do RMF Max. No i sobie potem pogadamy, no.
1: Zapraszamy.
2: RMF Max.

0: Uwaga, rzeczy na i zdaniem Kamila. Wasabi i wziąłbym go na kepsa.
1: To nawet nie jest blisko i, ale jak tutaj Kamil dobrze zauważył, że chyba wszystko miało być na i, trochę popsuł. Tak, byku, popsułeś, ale możesz to naprawić jeszcze.
0: Przypominamy kontekst, bo wysyłamy 4 osoby na koncert Gipsa na Torwarze. Zrobiłem to dla nurtu. Tak się nazywa ta trasa, a wy się możecie na nią dostać, grając z nami w Państwa Miasta. Hasła, które musicie nam napisać na i, to państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla Gipsa.
1: To jest dużo, napisać 4 rzeczy i każda z tych rzeczy musi zaczynać się na literę i, bo taka wypadła właśnie jak powiedziałam stop i Michał powiedział no to na i trzeba. To jest trudne, niestety, ale dacie radę.
0: Trudne chipsy się na i. Ja sam nie potrafię wymyślić, więc trudne zadanie macie, no ale trzeba się wysilić, żeby dostać tak
1: bilety.
0: Epickie bilety na koncert. Więc jeżeli chcecie usłyszeć to na żywo...
1: A to dobrze, bo ja nie tylko w aucie, a na koncercie, moi drodzy, jeszcze lepiej, więc warto się postarać. Piszcie na priv do RMF Max na Messengerze albo na Instagramie. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na Gipsa. Wszystko na literę i. RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
10: DKF 8 zaprasza na kolejny seans filmowych podróży z Orlenem. We wtorek, 13 października o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym zabierzemy Państwa w niezwykłą podróż nad Ocean Słów. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jeśli kochasz literaturę, tajemnice i dobre opowieści, to tego seansu nie możesz przegapić. Dzięki finansowaniu Fundacji Orlen wstęp na seans jest bezpłatny. Zapraszamy też na nasze kolejne seanse.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: To jest nowość na naszej antenie. Taylor Swift i Patient Zero w RMF Max, a z nami nowa też na naszej antenie, Sylwia. Cześć Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam? Dobrze ci popołudnie mija? Poniedziałek spoko?
1: Tak, aktualnie wracam z pracy, także jak najlepiej.
0: O, idealny etap już popołudnia. To słuchaj, jest szansa, że będzie jeszcze fajniej. Masz plany na sobotę?
1: Właśnie tak się składa, że w czwartek wybieram się do przyjaciółki do Warszawy, więc dlatego w sumie wzięłam udział w tym konkursie, bo stwierdziłam, że jeżeli by się udało, to zawsze chciałam pojechać na koncert Gipsa, także idealnie by się złożyło.
0: Co za przypadek, nie?
2: To się wszystko bardzo idealnie składa, Sylwia, bo my akurat mamy takie cztery wejściówki na Gipsa, tylko trzeba było wziąć udział w zabawie. Państwa miasta, wszyscy znają, a dziś hasła to Państwo, miasto, rodzaj Gipsa i co byś zrobiła dla Gipsa. Sylwia, jedziesz na literę I.
0: Państwo?
1: Indie.
0: Miasto?
1: Inny Wrocław.
0: Rodzaj chipsa?
1: Intrygówki.
0: Mm-hmm, czyli jakie by to były chipsy?
1: Takie, które smak każdemu by prawdopodobnie dopasował się.
0: Okej, okay, obronione. To jeszcze co byś zrobiła dla Gipsa na literę I?
1: Igla w lecie. Jeszcze nie wiem jak, ale...
2: No słuchaj, będziesz musiała zrobić, no Gips tam będzie czekał pod torwarem na to iglo. Jesienią też zaliczy podobno, już dzwoniliśmy i pytaliśmy. Dobrze, słuchaj, na Gipsa lecisz oczywiście ty razem z tą przyjaciółką i jeszcze dwójkę ludzi możecie zabrać, bo to poczwórna wejściówka dla was. A teraz Gips.
1: Super,
2: i stan
1: dziękuję bardzo.
2: W RMF Max właśnie dla was.
1: Dziękuję.

0: lubi ten stan, a my lubimy, kiedy ludzie wygrywają. Znowu milion w złotej kumulacji do zgarnięcia i trzeba uwierzyć, że to jest prawda.
1: Trzeba sobie to jakoś zaafirmować, że to do was będziemy dzwonić dzisiaj w tym temacie, ale warto jest wysłać tego SMS-a dzisiaj nie tylko ze względu na to, że dzisiaj możecie wygrać milion, ale tym jednym SMS-em wchodzicie od razu do walki o to, co będzie w piątek, a w piątek do zgarnięcia nie tylko milion, ale też czarne Volvo XC40.
0: Podobno czerwone są najszybsze, ale to czarne mają najwięcej klasy.
1: Tak, one robią największe wrażenie na mieście. Wiadomo, że jakaś szycha jedzie, więc jeżeli szychą chcecie zostać dzięki RMF Max, no to łapcie za telefon i wyślijcie SMS-a z hasłem Max na nasz nowy numer 7467 za 4,92. No i pamiętajcie, ten jeden SMS to jest szansa na dwa finały. Dzisiaj i w piątek. A w piątek nie tylko milion, ale również bardzo fajne auto.
0: Dziś w sejfach minimum 5000. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
3: AI. Późnym popołudniem na Kujawach może jeszcze tylko bardzo przelotnie popadać. Nadal są duże szanse na spore przejaśnienia, ale sytuację komplikuje dosyć odczuwalny wiatr, osiągający około 40 km na godzinę. Na termometrach mamy teraz 11 stopni. Wieczorem pojawi się 8, a w nocy zaledwie 5. We wtorek temperatura będzie podobna. Spodziewamy się 12 kresek i większych rozpogodzeń, choć biometr wciąż nie da wytchnienia osobom wrażliwym na pogodę. We'll be right back.

0: Wszystko, czyli mrozu, kacperczyk, wszystko, czego chciałem w RMF Max na chwilę przed godziną 17.
1: Badania są, słuchajcie, ciekawe opowiem. 10 minut nawet korzystania z AI, jak się okazuje, może znacząco obniżyć naszą wytrwałość w myśleniu.
0: A tu ładna jest wytrwałość w myśleniu. No pytanie, czy o tej porze jest jeszcze co obniżać? No
1: właśnie, czy to jest... Czy to jest naprawdę sens winić AI akurat w poniedziałek o godzinie 17? Spokojnie, obniżcie swoją wytrwałość w myśleniu, a my po prostu puścimy kilka dobrych bangerów. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.jama.pl.
11: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 17. Na Flash RMF Max Włocławek zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Europejczycy coraz chętniej kupują samochody elektryczne, a Polska idzie w przeciwnym kierunku. Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia decydują o tym przede wszystkim dopłaty do aut elektrycznych.
3: W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie, i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
2: Jak mówił ekspert, za granicą sprzedaż samochodów elektrycznych napędzają państwowe dopłaty.
1: To jest RMF Max Włocławek.
2: Po 17 przechodzimy do informacji z miasta. Pieniądze na własny biznes z Włocławskiego Urzędu Pracy. Ruszył właśnie nowy nabór wniosków dla osób planujących założenie firmy. O dotację można aplikować w trybie pilnym. Ostateczny termin mija w najbliższą środę, 14 października. To szansa na solidne wsparcie finansowe na start.
4: Gorąco zapraszam wszystkich, którzy szukają źródeł finansowania swoich pomysłów na biznes, a którzy nie pracują i mogą być zarejestrowani u nas jako osoby bezrobotne, bo to jest warunek taki wstępny, do aplikowania o środki na otworzenie własnej firmy. Oferujemy 30 000 zł bezzwrotnej dotacji. Warunek jest taki, żeby nie zwracać tych pieniążków, trzeba firmę prowadzić przez 12 miesięcy.
2: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. To już ostatnia prosta dla przyszłych studentów. Jak wiecie z naszych fleszy, włocławska PANS zamyka dodatkowy nabór na bezpłatne kierunki. Rekrutacja uzupełniająca kończy się w najbliższy czwartek, 15 października.
5: Studia z zakresu nauk medycznych, mam tutaj na myśli pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Warto również wspomnieć o studiach humanistyczno-społecznych, czyli o nowych mediach i e-biznesie, filologii angielskiej, pedagogice, czy też pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
2: Mówiła rzeczniczka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Sylwia Zalewska. Na koniec prawdziwa gratka dla miłośników historii, miniaturowej techniki i precyzyjnego rzemiosła. Centrum Kultury Browar B zaprasza na 9. edycję Włocławskiego Festiwalu Modelarskiego. W najbliższy weekend w przestrzeniach Browaru B będzie można podziwiać setki kunsztownie wykonanych modeli z całego kraju.
6: Broń pancerna, statki i okręty, pojazdy. Każdy model to nie tylko efekt pracy rąk modelarzy, ale również bardzo ciekawe historie. Warto ich słuchać także albo pytać modelarzy o to, skąd bierze się na przykład kratka na podejście lokomotywy.
2: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Choć niebo nad regionem jest jeszcze spowite chmurami, momentami deszczowymi, od czasu do czasu będzie zaglądać do nas słońce. Na termometrach mamy teraz 11 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 8, a w nocy zobaczymy piątkę na plusie. Chłód nadal podkręca odczuwalny wiatr. Popołudnie chyba lepiej spędzić w domu. Wtorek przyniesie więcej błękitu i 13 stopni w cieniu. Warunki biometeorologiczne niestety się nie poprawią, więc wciąż możemy odczuwać senność.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa. 17:05. To jest ta godzina aktualna, ale podam jeszcze jeden czas. 17:09, czyli za 4 minuty, to właśnie wtedy będzie losowanie.
9: Milion w sejfach. Mm-hmm. Minimalnie w sejfach. 5 000 zł. Już za chwilę Ola Filipek, Olek Sikora dzwonią do wylosowanego numeru i to może być twój numer, drogi słuchaczu.
8: Dlatego, moi drodzy, to jest ostatnia szansa, żeby się zgłosić i o ten milion zawalczyć. SMS na 7467 max za 4,92 albo szybka wizyta na rmfmax.pl. Jeszcze zdążysz.
9: Ostatnie 3 minuty, żeby wejść do gry.
8: Patrz, jak ten czas leci. Strasznie szybko.

0: No i proszę bardzo, rozpoczynamy nowy tydzień w złotej kumulacji i dzwonimy pod wylosowany numer. Nie będziemy pytać, ile ktoś ma na koncie. Będziemy pytać, ile ktoś na tym koncie chciałby zobaczyć.
1: Dokładnie tak. I w jednym z sejfów czeka naprawdę piękna sumka. Chcielibyśmy wręczyć ją komuś z was już dziś, no ale żeby tak się stało, trzeba, no właśnie, przede wszystkim odebrać telefon w ciągu najbliższych 6 sygnałów, a potem wybrać odpowiedni sejf. 2 sygnały za nami, więc tak, to już jest ten moment, żeby powoli... Halo, dzień dobry! Tutaj Ola, Filipek i Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Jak masz na imię?
2: Adam.
1: Adam, dzień dobry Adamie. Który sejf wybierasz od 1 do 30?
2: 4.
1: No to 4 jest już 4. Twoja.
0: Adam, powiedz mi, czy my ciebie jakoś teraz obudziliśmy, czy trochę zaskoczyliśmy tym telefonem?
2: Zaskoczyliście.
1: Zaskoczyliśmy, ale to zwykle takie odpowiedzi słyszymy, że ludzie albo nie wierzą, albo są zaskoczeni. A ty gdzie jesteś teraz? Jaka część Polski?
2: Wielkopolska, Gniezno.
0: A co robisz?
2: Jestem w domu teraz.
1: W domu.
0: Jesteś w domu. Usiądź może wygodnie, co? Bo za chwilę będziemy gadać o sporej kasie.
1: Adamie,
2: okay.
1: W twoim sejfie, no nie wiemy co jest, wiemy jakie są możliwości. Dziś może to być nawet 1 000 000 złotych. Kwota minimalna w każdym z sejfów to 5 000, więc takie mniej więcej mamy widełki. Między 5 000 a 1 000 000 złotych. Więc pomyśleliśmy, że może nie chcesz ryzykować i może zamiast sejfu wolałbyś taką pewną gotówkę. Na przykład 9 000, co ty na to?
2: Fajnie by było.
0: Fajnie by było, ale to spoko kasa, duża, mała. Co sądzisz o tej kwocie?
2: Niezła.
1: Niezła. Niezła. Ale czy na tyle niezła, że chciałbyś za takie pieniądze, za 9 000, sprzedać nam swój sejf numer 4?
2: No nie.
1: Dobrze. Czyli liczysz na więcej, tak?
0: Myślę.
2: No tak.
1: Dobrze.
0: No dobra, no to... Okej, no niech będzie. No 10 000 złotych mogę ci w tym momencie dać za sejf numer 4. Co ty na to? Myśli, Adam, myśli.
2: Niezła suma.
1: Niezła suma. Niezła. No to,
0: ale
1: to też
0: przyjmujesz
1: niezła.
0: Te 10 000 złotych ja powiem, za tą 4, czy nie?
1: Powiem więcej, to jest niezła suma, bo ona dwukrotnie przebija kwotę minimalną, więc jeśli tak się okaże, że w sejfie numer 4 jest tylko 5 000, to miałbyś w kieszeni już 2 razy więcej.
0: Więc żołnierskie pytanie. Adam, bierzesz dychę, czy sejf numer 4?
2: Biorę dychę.
1: A co jeśli w twoim sejfie jest 1 000 000?
2: No to jest tylko zabawa.
1: Okej. No dobrze, no to czas podjąć w takim razie ostateczną decyzję, bo mamy 10 000, więcej nie mamy. Czy bierzesz 10 000? Pewne? Czy 4 z niewiadomą zawartością? Co wolisz?
2: Dychę.
1: No to gratulacje! Wygrałeś 10 000 złotych!
0: Brawo!
1: Do Adama, do Gniezna wędruje pewna dyszka. No i spokój, tak właśnie brzmi jak 10 000 złotych i radość z tej kwoty. Adam, cieszysz się?
2: Tak, oczywiście.
0: Adaś, fajny ten poniedziałek, co? Żeby każdy był taki.
2: Fajny.
0: Trzymaj się w takim razie.
1: A będzie jeszcze fajniejszy, jak zaczniesz tę swoją nagrodę wydawać. Adam, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No i tak właśnie rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji, a jutro w kalendarzu 13.
0: Niektórzy mówią, że pechowy, wręcz przeciwnie, u nas on jest zawsze szczęśliwy. Szykujemy niespodzianki, ale szczegóły za chwilę.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Adam z Gniezna siedział w domu i wygrał 10 000 złotych.
4: To
1: jest
4: jajca.
1: Pewna kasa, nie
4: jajca
1: narobił
4: to
1: się, to jest dobry poniedziałek, no.
4: Ale ty czekaj, bo...
1: 10 000 złotych, tak po prostu.
4: Poczekaj.
1: No.
4: Bo ja w tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji.
1: No,
4: i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 000 złotych.
1: No, ale czekaj, ale jesteś pewny, że tam ci się zera nie...
4: 100%. Pani Ola by mnie nie okłamała, a od niej właśnie się dowiedziałem. 1 100 000 złotych nagrody głównej jutro czeka na was nawet w sejfach w złotej kumulacji. Słuchajcie nas od samego rana.
1: I już teraz wchodźcie do naszej zabawy, już teraz walczcie o ten 1 100 000 złotych. SMS max 7467 za 4,92 albo zaglądajcie na rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wiś. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
3: Aha, bo był wpięty w sieć.
2: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
3: To była taka kawa, która

0: bez końca. Natalia sobie kaszelnęła, ja sobie kaszelnąłem, można wchodzić na antenę. Słuchajcie, kaszle cała Polska, więc nie wstydźcie się tego. Jest 17.33 i za nami Oskar Cyms, bez końca.
1: A my też nie mamy powodów do wstydu, nie tylko jeżeli o kaszel chodzi, ale jeżeli chodzi o łowienie karpi, bo uwaga, Polacy po raz trzeci zostali mistrzami Europy. Uhu! I pierwszy raz w historii udało się w trakcie jednych zawodów złowić, uwaga, 3909 kilogramów ryb. Wszystkie teamy tyle złowiły. 142 godziny. Czujesz to? Ile to jest?
0: 3000. Jeszcze raz, ile?
1: 3909 kilogramów, czyli prawie 4 tony karpia. I z tego, co czytam, są jeszcze naprawdę karpie giganty. Było kilka sztuk, które sztuka przekroczyła 25 kilogramów.
0: Matko Bosko. I to jest, patrzę w kalendarz, 12 października. Zastanawiam się, ile to wanien do Bożego Narodzenia pozajmuje.
1: Z drugiej strony można już testować nowe przepisy i się karp nie zmarnuje.
0: Absolutnie, nie, można testować. Dużo czasu. 17.34. Dla was Wasted i Major Leagues DJ.

0: To Milki w remiksie najlepszego Davida i najlepszego DJ-a na świecie. David Guetta to za nami w RMF Max, a przed nami Wszystkich Świętych. Wiadomo, tak ten rok leci i wiemy, jaka będzie pogoda.
1: No dowiedzieliśmy się tego, dostaliśmy od ekspertów wreszcie takie informacje. Proszę bardzo, słuchamy.
0: Będzie stabilnie. To jest oficjalna prognoza pogody. Aha. Stabilnie na Wszystkich Świętych. No.
1: Listopadowo, ale stabilnie, tak? RMF Max. Konkretna, szczegółowa prognoza już za momencik w RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: 99,2 FM. Still hold me better at
1: night. AI. Choć niebo nad regionem jest jeszcze spowite chmurami, momentami deszczowymi, od czasu do czasu będzie zaglądać do nas słońce. Na termometrach mamy teraz 11 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 8, a w nocy zobaczymy piątkę na plusie. Chłód nadal podkręca odczuwalny wiatr. Popołudnie chyba lepiej spędzić w domu. Wtorek przyniesie więcej błękitu i 13 stopni w cieniu. Warunki biometeorologiczne niestety się nie poprawią, więc wciąż możemy odczuwać senność.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ekipa, która zbliża się do słońca, a my chyba wszyscy zbliżamy się powoli do kocyków, bo to jest już taka pora dnia, że ten kocyk gdzieś tam majaczy na horyzoncie.
1: Jest taki czas w roku, że słońce zamieniamy na koc i to on nas bardziej grzeje niż ono.
0: I też jest okej, też jest ciepło.
1: Tak jest. Dziękujemy pięknie za dziś. Pod kocami warto słuchać też Graby i Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania zaraz przed wami.
0: A my się już żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś. Pa!
1: Pa!
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej!
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. AI. Na Flash RMF Max Włocławek zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Propozycja dla przyszłych rodziców. W poniedziałek 19 października o godzinie 11 we włocławskim szpitalu odbędzie się dzień otwarty sali porodowej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Godnego Porodu.
2: Dzień otwarty sali porodowej to jest okazja, aby zobaczyć nasze sale porodowe, porozmawiać z położną, dowiedzieć się więcej o opiece i nad mamą, i nad dzieckiem w pierwszych chwilach po narodzinach. Natomiast to spotkanie, i to jest kluczowe, organizujemy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Godnego Porodu.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zmieniamy temat. Różnorodnie, lokalnie i na żywo. Tak zapowiada się nowy przegląd muzyczny Łapnuta we Włocławku. Impreza odbędzie się 24 października w Browarze B. Centrum Kultury zaprasza lokalne zespoły do bezpłatnego udziału w wydarzeniu. Jeśli chcecie zagrać na scenie, skontaktujcie się z działem marketingu Browaru B. Powiat włocławski stawia na rozwój i wyraźnie wyprzedza konkurencję. W najnowszym zestawieniu pisma Wspólnota nasz powiat okazał się najlepszy w województwie kujawsko-pomorskim pod względem wydatków inwestycyjnych. W skali całego kraju włocławski samorząd uplasował się na mocnej 15 pozycji wśród ponad 300 powiatów. Urząd Marszałkowski szuka młodych talentów biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego. Właśnie ruszył konkurs Junior Biz. W zależności od wieku uczestnicy mają za zadanie stworzyć pracę plastyczną, nakręcić spot reklamowy lub napisać własny biznesplan. Warto powalczyć, bo nagrody są naprawdę atrakcyjne. Czas na przesłanie prac mija w czwartek, 5 listopada. Rower czy hulajnoga elektryczna? Bez względu na to, co wybieramy, na drodze liczą się zasady i bezpieczeństwo. Włocławscy strażnicy miejscy przypominają o najważniejszych obowiązkach rowerzystów i kierujących hulajnogami.
3: Nie wolno przekraczać limitu prędkości 20 km na godzinę. Z autopsji wiem, zresztą pewnie Państwo też się orientujecie, obserwując osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, że one naprawdę zdarza im się dosyć mocno przekraczać tę prędkość.
1: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Na koniec zaglądamy do włocławskich zbiorów sztuki. Już w niedzielę, 18 października, w gmachu przy ulicy Zamczej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Uczestnicy wydarzenia posłuchają o stylach architektonicznych, które ukształtowały się pod wpływem romantyzmu.
4: Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Teraz będzie historyzm i eklektyzm, czyli style architektoniczne bardzo popularne w XIX wieku.
1: Mówi Jerzy Japczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Odrobinę wyższa temperatura i więcej słońca. Taka aura według radarów czeka nas we wtorek. Choć rano nad miastem może przemknąć jeszcze kilka deszczowych chmur, z każdą godziną na niebie pojawi się zdecydowanie więcej błękitu. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni w cieniu. Ciśnienie pozostanie niestety niskie, a niekorzystny biometr wciąż będzie dawać się we znaki meteopatom. Środa też całkiem pogodna. Padać nie powinno, a temperatura dojedzie do 15 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: No się cieszę, że coraz szybciej robi się ciemno. No widzę, czuję kilka osób. Wiecie, no jak jest ciemno, to też jest przyjemnie, a może nawet bardziej. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nie zabraknie nuty, która dodaje nam energii. Będą nowości o 20. Lista Hop Bands. Na starcie naszego spotkania zaśpiewa pięknie Zalia.

Lalus od ekipy Shanghai. Francuzi rządzą. No, a jak tam w ogóle wasz poniedziałek? Był luz, czy bardziej stres? Możemy sobie tłumaczyć te stresy weekendem, słuchajcie, bo okazuje się, że sami się nakręcamy, że poniedziałek taki niby zły, że trzeba wrócić. A często to jest tak, że poniedziałek to jest taki sam dzień, jak każdy inny dzień tygodnia, tylko w weekend przeginamy, chodząc spać o drugiej albo o trzeciej nad ranem, imprezując do takich bitów, jak teraz w RMF Max. Nasza nowość Karol G i przyjaciele w kawałku

0: Podobno do Portugalii emigruje coraz więcej nas, Polaków. No to może ktoś słucha nas w Portugalii. Pozdrawiamy gorąco. Jak tam pogoda? Macie piękne słońce? Jeżeli jesteście w Portugalii, to powinniście kojarzyć piosenkarkę, która tu była przed chwilą. Marie Frost dla DJ-a Lost Frequencies Paraíso. To czekam, kto pierwszy wyśle pierwszą kartkę pocztową z Portugalii, okej? Okay? Oczywiście będzie tutaj w naszym studiu. Znajdzie się gdzieś wolne miejsce na ścianie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta, Kid Cudi, niezapomniany Kicior, czyli Memories.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w SatFilm.
17: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hit na maksa.
26: Włocławek 89,2 FM.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Tego tańczymy w tym tygodniu w RMF Max. Nasza nowość od projektu Neptunica, What If. Za chwilę kolejna od Tiesto, który potwierdził, że będzie w Polsce w przyszłym roku. Specjalna impreza Tiesto in Concert na stadionie w stolicy. Jak już przyjedzie, to co trzeba mu pokazać? No może trzeba zabrać go na Morskie Oko, bo przecież kiedyś nawet amerykański dziennik Wall Street Journal uznał nasze Morskie Oko za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Niech tam sobie pojedzie, zrobi selfie, a później pomiksuje. Tutaj Tiesto, jego energetyczna nowość w RMF Max. Hot to be around.

0: I Like. Bardzo tutaj lubimy w RMF Max. To Marlon Hofstadt. Ten kawałek dodałbym do playlisty w podróż dookoła świata. Ile to może kosztować? Myślicie, że 1 000 000 złotych może wystarczyć na taką mega podróż? Może nawet roczną dookoła świata? Wydaje mi się, że tak. 1 000 000 jest do wygrania w RMF Max, bo przecież trwa nasza nowa jesienna zabawa. Szczegóły na rmfmax.pl. A jaka będzie pogoda? Niekoniecznie w podróż dookoła świata, ale w ogóle jutro. Co się szykuje? Sprawdzimy za chwilę.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Marek.
15: Zuśka.
16: Hey, Shakira.
17: Hey, it's Somber.
16: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Włocławek 89,2 FM.
20: AI. Odrobinę wyższa temperatura i więcej słońca. Taka aura według radarów czeka nas we wtorek. Choć rano nad miastem może przemknąć jeszcze kilka deszczowych chmur, z każdą godziną na niebie pojawi się zdecydowanie więcej błękitu. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni w cieniu. Ciśnienie pozostanie niestety niskie, a niekorzystny biometr wciąż będzie dawać się we znaki meteopatom. Środa też całkiem pogodna. Padać nie powinno, a temperatura dojedzie do 15 kresek.

0: Od nowości, jakie przynosi Travis Scott, wróci Alex Warren, ale także Joel Corey. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń, które będą w tym tygodniu. Gdzie iść, co robić, o tym już teraz. To RMF Max, Włocławek, Piotr Ambroży, dzień dobry i zapraszam. Jeśli lubicie rzeczy inne niż wszystkie i bardzo ładne, to dobrze się składa, ponieważ wszystkie stany odmienności, tak nazywa się wystawa biżuterii artystycznej Ewy Effenberg-Kai. To wszystko będziecie mogli zobaczyć w Galerii Sztuki Współczesnej w naszym mieście już od tego piątku. Będzie tam biżuteria wykonana z tytanu, srebra, stali, ale także, uwaga, z meteorytu. To idealny moment, żeby pójść na przykład na randkę. Tak mi się wydaje. Przypominam, że w ten piątek wydarzenie w klubie Żar będą koncerty Cypisa i Sequento na jednej scenie w jeden wieczór, to właśnie o 21 w klubie Żar piątek. Jeśli chcecie być częścią tego wydarzenia, to musicie się śpieszyć, ponieważ została trzecia pula biletów. Dwie wcześniejsze sprzedały się bardzo szybko.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: A i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Wielkie otwarcie nowej ekspozycji mebli Black Red White. Do 28 października nawet 55% rabatu na meble i dodatki. A dla pierwszych 100 klientów karta podarunkowa. 50 zł za każdy wydany 1000. Zapraszamy! Włocławek Witosa 2A.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: I po reklamie.
12: Monika?
13: I jeszcze ja, Maciej.

0: Włocławek 89 i 2 FM.
1: Dobry wieczór, po 20.00 Przemek Grabowski w RMF Max. No, prawie wszyscy po pracy, prawie, chociaż niektórzy z nami jeszcze na robocie. Prawie wszyscy też chyba po szkole, chyba że ktoś wieczorowo siedzi. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory na starcie tygodnia, mega premiery, nowości, a zestawienie otwiera dzisiaj Mrozu i Kacperczyk na 10. Wszystko, czego chciałem.

Mega nowość w poczekalni listy Hobbens. Griffin to bardzo ciekawa postać z Ameryki. Kiedyś robił tropikalne house'y. Kto pamięta modę na tropical house, ale potrafi latać, produkować, miksować także trensowo. Dowód produkował także z Arminem Van Burenem. Griffin tutaj w numerze Wild Away. Czeka na wasze głosy przy poniedziałku rmfmax.pl. Na miejscu 9 powracający hicior grupy Stasa Ila w nowej wersji od Offenbach. 4 to the floor. 9.

przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulze czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla Take It Slow. Tym razem miejsce ósme na starcie naszego przebojowego tygodnia. Teraz coś bardzo świeżego z poczekalni dla tych, którzy wieczorowo grają w grę. Słychać to w GTA. Travis Scott i jego Rhino.

0: za nisko dzisiaj, tak mi się wydaje, ale jutro też jest dzień. Ellie Oaks na liście Hope Benz i Lavinia. Dzisiaj 7 dla Reasons. Za chwilę wracamy do odliczania i będzie viral. Słuchajcie, nowy internetowy i oczywiście muzyczny. Zaśpiewa dziewczyna, którą znacie. Ciekawe, kto rozpozna. Taka zagadka. Zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie, rozwijała karierę jako autorka piosenek. I to ona współtworzyła na przykład Love Me Like You Do Ellie Goulding. Występowała także z Coldplay. Jak myślicie, o kogo chodzi? Odpowiedź dosłownie za kilka minut.
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

Natęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i od...

ale on nie chce, żeby złamać jego serce, dlatego wskakujemy, głosujemy. Joel Corey wraca z taneczną nowością, którą polecamy w tym tygodniu w RMF Max. Don't Go Breaking My Heart jest na liście Hot Band. To znaczy jest na razie w poczekalni, ale może jutro oficjalnie już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę po house'owym bicie. Będzie trensowo, bo tutaj Armin Van Buren i Sasha, ich Everlasting. RMF Max, numer

Becky Hill uwielbia śpiewać solo, ale także dla DJ-ów, bo kręci ją muzyka klubowa. Tutaj Becky Hill i Sony Fodera, Say Something, wlatują na razie do poczekalni list, tylko Benz, ale może jutro wlecą już do zestawienia. Głosujecie na najważniejsze numery pod rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie od 20. Na trzecim w poniedziałek Armin van Buuren, jego Everlasting. Na drugim, wiadomo, musi być wysoko Zalia, Tylko kochaj mnie. A na miejscu pierwszym mamy powrót Tame Impala, ponownie na szczycie w numerze Loser. One. One. One. One. One.

0: I można było pomachać włosami, tylko trzeba zapuścić. Tame Impala, jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń, które będą w tym tygodniu. Gdzie iść, co robić, o tym już teraz. To RMF Max, Włocławek, Piotr Ambroży, dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od mocnego uderzenia. Cypis i Sequento wystąpią już w ten piątek w klubie Żar. W tym momencie wystartowała sprzedaż trzeciej puli na koncerty, ale naprawdę dwie pierwsze się szybko sprzedały, więc jeśli chcecie być częścią tego wydarzenia, to musicie się śpieszyć. Już od tej środy startuje Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu Biotop. Potrwa ten festiwal 4 dni, a gośćmi tegorocznej edycji będą Izabela Trojanowska, Roman Czejarek, Krzysztof Materna czy Michał Fajbusiewicz. Sami przyznacie, że to osoby, które swoją osobowością mogłyby zapełnić niejedną salę. Jeśli chcecie ich posłuchać, to będziecie mieli na to okazję przez 4 dni. To wszystko w Mediatece MBP przy ulicy Warszawskiej 11/13.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga.
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
16: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
17: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Halo, Kasia?
22: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
21: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
22: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
23: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
25: I po reklamie.
0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: dosłownie o tej porze, ale to się dzieje na imprezach. Huntrix w numerze Golden, Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki na wieczór i jest jeszcze jedna nowość z listy Hobbens, która niestety dzisiaj nie znalazła swojego wolnego miejsca w zestawieniu.
1: A to naprawdę fajny kawałek latynoskich gwiazd, no bo przecież jest to on Maluma i jest ona Shakira, Aqua.

0: spotkajmy się gdzieś w połowie drogi. No czasami trzeba iść na kompromisy. Złote myśli wujka Graby i hicior od Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Za chwilę numer, który pobudza nas wieczorowo. No i polecam wam na jesienne playlisty, w szczególności jeżeli jutro musicie wybrać się na siłownię. No to ten kawałek wszystkim pomoże naprawdę, bez względu na to, czy dźwigasz, czy po prostu lecisz na bieżni. Czeka Silva Bumpa i jego On Tonight. RMF Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

Komu miałabym powiedzieć, Bledka robi klimat wieczorowo, ale jeszcze nie idziemy spać. A jak wam się wstaje? No wiadomo, że z każdym dniem chyba trochę trudniej. Wiadomo, bo w październiku poranki są coraz ciemniejsze, a światło dzienne pomaga regulować nasz zegar. Dlatego uważajcie, poranne wstawanie może być się trudniejsze. Dlatego, że mamy ciemno, odkryli brytyjscy naukowcy. No tutaj Ameryki akurat nie odkryli, ale odkryli dobrą wiadomość. Nawet krótki spacer po przebudzeniu pomaga organizmowi się rozbudzić. No ale weź, wyjdź z domu, kiedy coraz chłodniej rano. A kto budzi was najlepiej o poranku? Oczywiście RMF Max. Ale wieczorowo też jest fajnie, też są hity teraz Taylor Swift i jej nowość Patient Zero.

jego ciało nie jest gotowe, Somber w RMF Max. No i jego ciało nie jest gotowe także na wyjścia z domu. No jest coraz bardziej popularny, znany już dookoła świata, ale przyznał się, że wychodzi jak najrzadziej, bo ma problem ze sławą, a poza tym to ma ataki paniki. Tak więc chyba nie prędko będzie można się ustawić do niego po autograf. Teraz Rihanna, która wręcz przeciwnie, nie boi się fanów i uwielbia być w tłumie na koncertach. Rihanna, jej Only Girl.

0: To jest mój typ na jedynkę jeszcze w tym tygodniu na liście Hobbens. Poczekamy, sprawdzimy, czy to się wydarzy może jutro we wtorek. Nowość od projektu Neptunika. What If? Jak lecą dobre kawałki, to czas zawsze ucieka za szybko, dlatego ja też już uciekam, ale wracam do was jutro. Przemek Grybowski, zapraszam do RMF Max od 18. Wasze ulubione kawałki, nowości. No i od 20. kolejne wydanie listy Hobbens. Głosujemy. Do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.